0: Słuchacie Bonton Radio.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Burton Radio. Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele, zdrowy duch. Bieluch.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: EcoTaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą EcoTaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. EcoTaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama. Bond.

0: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część druga.
1: A słuchaj, a żeby dawały więcej mleka, to co trzeba robić?
2: Trzeba dobrze napaść.
3: Napaść.
2: No, po pierwsze, trzeba dobrze napaść, żeby się dobrze dojeły.
4: Każda trawa się nadaje?
2: No, one taką wolą, taką koniecynkę wolą, lacyk. Ale różne trawy one lubią. I maliniok, polesie, zającyne, maliniok, łopusyne. Wszystkie trawy. Wszystkie one chcą spróbować, no.
5: Idzie z łapcami, no i...
2: Jednym i tym samym, to ją też to męcy już, nie?
3: Aha.
2: No. Tak, abyś w każdy dzień od, nie wiem, aha, w każdy dzień sabo wejod.
6: No. Chodź tutaj, Krzysiu.
2: Niby dobre, a
6: tutaj
2: jest w każdy dzień sabo.
6: No. Po tej decyzji minęło jeszcze kilka miesięcy, kiedy no tak musiałam bardziej o siebie zadbać, żeby wrócić do równowagi w ogóle jakiejkolwiek w życiu. I Pan Bóg codziennie po prostu stawiał mi na drodze różnych ludzi, którzy pomagali mi metr, dwa metry podejść, pół kilometra. Między innymi poznałam wspaniałą dziewczynę Patrycję Załuską ze Statu Kariery, która przeprowadziła mnie przez taką zmianę zawodową, a to jest dziewczyna też taka pięknie duchowa, nie tylko kompetentna merytorycznie, ale też taka duchowa, i na jednej z sesji właśnie, którą prowadziła dla mnie, takiego doradztwa zawodowego, Pan Bóg ewidentnie poprzez jej pracę powiedział mi, że mam zająć się właśnie przywództwem służebnym, czyli tym servant leadershipem. W Polsce nigdy takich ośrodków nie było, nie było takiego ośrodka, i to przywództwo myślę, że nadal jest dość mocno nierozpoznane. Za granicą mamy takich ośrodków kilka. Więc kiedy zaczęłam organizować otwarcie tego centrum, widziałam po prostu ogromną przychylność z różnych źródeł. Pojawiali się bardzo znani ludzie z polityki, bardzo znani ludzie ze sfery społecznych, i bez, prawda, angażowania moich jakichś takich finansów,

0: seansów przychodzili na otwarcie i mówili, chcę być gościem, chcę to poprzeć, będę, więc mieliśmy otwarcie. I wtedy właśnie był czerwiec. Czerwiec 2020 roku, wiemy co się stało, ja otworzyłam centrum w trakcie właśnie COVID-u, więc to nie był prosty okres.
1: Ja się już teraz uspokoją, bo tak to popatrzcie, muszą troszkę
2: gotyć.

0: One za gwizdem idą.
1: A pan ma różne rodzaje gwizdów, czy jeden gwizd?
0: No, różne rodzaje są gwizdów.
1: Czyli to różne komendy pan wydaje, tak?
0: No, różne, tak jest.
2: Poznałam człowieka, który właściwie, ja cały czas o nim mówię, on się broni, nie chce uwierzyć, że to jest on. Ja mu cały czas mówię, że Józef, ty jesteś apostołem pasterstwa w Polsce. Józef ma nominalnie tytuł wojewody wołaskiego. Wołasi to taki starożytny lud pasterski. Kultura wołaska jest kulturą całych Karpat, więc pasterstwo jest wspólne dla kilku krajów w tym rejonie. Oczywiście pasterstwo jest na całym świecie. Ale jak patrzymy tutaj lokalnie, to pasterze mają ze sobą ten kontakt poprzez kulturę wołaską właśnie z krajami takimi właśnie Albania, Rumunia, Słowacja, Słowenia i tak naprawdę tutaj aż do Polski, prawda? Są rydyki, które chodzą przez wszystkie kraje. Długie rydyki. I teraz poznałam tego Józefa, który jest wojewodą wołaskim, jest promotorem pasterstwa. On każdego roku odwiedza bacówki, edukuje młodych baców. Jak posłuchałam Józefa Michałka w takiej audycji internetowej, to już wiedziałam, że to jest człowiek, który nie tylko zna pasterstwo, ale potrafi wyciągnąć z tego tą filozofię i wartości, pięknie o tym opowiadać. Po rozmowie telefonicznej wiedziałam, że tam jest też piękna duchowość. Więc wiedziałam, że to jest właściwa osoba, od której ja się mogę uczyć i od której się chcę uczyć. I co więcej, od razu po drugim spotkaniu już wiedziałam, że ja zrobię wszystko, żeby on był ekspertem w tym centrum, żeby ludzi też nauczyć. Więc poznaję wojewodę wołaskiego, zaczynamy konsultacje, on nas uczy regularnie, my staramy się jako centrum tego przywództwa Servant Leadership te treści i wartości przekładać na rzeczy przywódcze. W przyszłości chcemy zabierać ludzi właśnie do takiego właśnie przeżycia i uczenia się właśnie tej filozofii i wartości przełożenia tego na przywództwo. Servant leadership to w języku polskim to jest przywództwo służebne. Natomiast w języku polskim słowo służebne ma niestety konotacje nie takie, jakie są w tym słowie servant, tak? Bo słowo służebne w języku polskim kojarzy się z poddaniem totalnym, z poddaństwem, z wykluczeniem, z byciem poniżanym. A słowo servant w tym języku angielskim ma znaczenie, że to jest ktoś, kto służy innym ze względu na większy cel. To jest to znaczenie servant. Dlatego my używamy cały czas nazwy własnej angielskiej i cały czas tłumaczymy tą różnicę. Dlatego, że służebne w języku polskim ma zupełnie inne znaczenie. Tam jest tak naprawdę tylko ten aspekt takiego bycia podległym, tak? Natomiast w tym słowie servant jest coś jeszcze więcej.

0: wstydzi, jak jest takie większe pasy, nie no tu. Tu muszą się też popać.
1: Przyjdziecie bez pasy, nie to łowca już po kilku dniach zda.
2: Czyli już pójdziemy na halę daleko od domu, tak? Od wiosek?
0: No, teraz

0: No i właśnie Józef daje nam tę konsultację. Podczas trzeciej konsultacji wspomniałam coś takiego, że bardzo bym chciała gdzieś pojechać do takich prawdziwych pasterzy gdzieś tam w góry na jakiś taki moment, żeby po prostu zobaczyć, jak tam żyją i jak to wygląda. I Józef to skomentował mówiąc tak, to trzeba przeżyć, bo ty nawet sobie nie zdajesz sprawy z tego, jak bardzo trzeba tego doświadczyć, aby wiedzieć, o czym się mówi. I tyle. I nic się więcej nie zadziało. I po jakichś trzech tygodniach dostaję wiadomość od Józefa, rozmawiałem ze Szczechowiczami. Powiedzieli, że mogą podjąć się takiego wyzwania. Możesz z nimi iść. Więc moje pierwsze pytanie było takie, iść, ale gdzie iść? Sprawdziłam w internecie i dowiedziałam się, że idą 150 km, więc zaczęłam już być zaniepokojona. Mam lewą nogę po operacji. Półtora roku temu miałam złamane dwie ręce. W tym samym momencie, naprawdę. Jestem cieniasem, moja kondycja fizyczna jest po prostu naprawdę kiepska. Ja nie dam rady pójść 150 km. No, ale myślę sobie, no dobra, no okej, ufam Józkowi, on wie, co mówi. No i oczywiście zadzwoniłam do niego, zaczęliśmy rozmawiać, on mi zaczął przybliżać jakby kontekst tego wyjścia. Potem musiałam zadzwonić do Tadeusza, aby zapytać, jak mogę się jakby do tej drogi przygotować, spakować, co jest potrzebne. Chciałam też zapytać, czy prawda tutaj żony pasterzy też nie mają nic przeciwko, że ja się tam prawda z nimi zabiorę, więc to wszystko, o to wszystko tam zadbaliśmy. I okazało się, że 3 lata wcześniej pani etnograf jakaś, właśnie jakiś kawałeczek też takie trasy z nimi przeszła, więc to mnie też upewniło, że, no, że w sumie oni już taką sytuację mieli, a ja będę pierwszą kobietą, prawda, taką z biznesu właściwie, która też z nimi pójdzie, no i że się zgodzili, to w ogóle byłam bardzo nim wdzięczna i teraz z perspektywy czasu wiem, że to było dla nich ogromne jakby też obciążenie, że ja poszłam. Dlatego to nie jest tak, że można sobie na takie wyjście po prostu wyjść z nimi i tyle. To tak nie działa. To jest wielka logistyczna jakby wyprawa. No i potem oczywiście chciałam się do tego jakoś przygotować, a na miejscu i tak wszystko okazało się inaczej. Wszystko.
1: To już macie takie swoje ścieżki, którymi prowadzicie
2: tak, owce, tak? Z roku na rok jest jedna i ta sama trasa.
3: Idźmy sędzim, pod halą. Sędzim, tamto mi stąd. Ej, ba, sobie teraz nawiosę to.

0: No i resztę i do paźni, a my idziemy 6 dni.
1: Ciekawe, co owce bardziej lubią, co?
0: Bardziej... Bo w aucie nie ma takiej trawy, nie? A one jak idą, to czasami uskubią, czasami se idą, uskubią i idą, nie? A czasami się tam na pasą het zalegną, no.
2: Chyba to już trzeci rok jest na wakacjach ze mną. Przyjeżdża na wakacje i robi jako bojtar. Przyuczą go do zawodu.
1: No ale widać, że kocha to. No. Powiedział mi, że pańskie są krowy, a jego są owce.

0: takich pięknych krajobrazach i w słoneczku i tak dalej. A trafiłam, gdzie dwa dni po prostu bardzo lało, a potem przechodziliśmy trasę z Babiej Góry na Rysiankę, takie kolejne dwa dni, gdzie podejście pod tą Rysiankę było tak skrajnie trudne, że tutaj Tadeusz powiedział, że to było jedno z najtrudniejszych. Drugie w historii trudne podejście pod tą Rysiankę. Oczywiście komentowali buty, tak? I mówili, nie bierz tych butów, weź te gumiaki. No uwierz nam, że jak się naleje woda, to wylejesz z tych gumiaków. A jak w te buty nalejesz wodę, to jak, nie? No oczywiście mieli rację, tak? Drugiego dnia, jak przyszłam cały dzień w mokrych butach, mimo że miałam wodoodporne, trekkingowe, wysokie buty, no to te mokre miejsca, którymi się idzie z owcami, są wyższe niż 20 cm często. Mieli rację, no i musiałam się słuchać, bo w końcu byłam też owcą, tak, więc i mieli rację, więc świetnie są przygotowani do tych wszystkich warunków, no i to jest właśnie ta służba, którą oni robią, tak, że potrafią rozpoznawać potrzeby psów, potrzeby owiec, potrzeby swoje wzajemne i jeszcze kogoś, kto tam na doczepkę tam wtedy z nimi poszedł. Oni zobaczyli mój śpiwo i zaczęli się śmiać, powiedzieli, wiesz co, to my ci może jedną kołdrę swoją jeszcze odstąpimy, to sobie narzucisz tą ciężką kołdrę owczą na ten śpiwór, to może przeżyjesz tą noc. Ja się oczywiście wykłócałam się z nimi, która opcja przykrywania się śpiworem, czy ich kołdrami jest lepsza, bo ja miałam swój śpiwór, przecież miał się sprawdzić na Kazbeku, no to się kłóciłam z nimi, że nie, no przecież ja mam wszystko, ja się spakowałam, ja jestem samowystarczalna. Oczywiście mieli rację. O pierwszej w nocy obudziłam się i tą kołdrę grzecznie, którą mi położyli gdzieś tam w izbie, spałam za taką ścianką, prawda, żeby tutaj też no, jakoś zachować tutaj te konwenanse wszystkie, więc spałam za taką ścianką i oczywiście tą kołdrę narzuciłam na siebie i przetrwałam tą noc.
1: A jagnięta trzymają się matki, czy nie?
2: Dzieci też łatwo to
3: trzymają, tak się trzymają, ale u nas jagniątko się pasie. Tu na przykład matka się tam pasie. A resztę po beku się potem poznawają. Jak chce się jagniątku mlecka zgładnie troskę, no to becą. Jedna do drugiej becą. Becą do drugiego. Bekiem się poznawają. No i zapachem też. No.
4: A ile owca żyje? Tak ogólnie, no i sama tak miała w stadzie, ale...
5: No to tak i człowiek, no. Niektóry umrze z omłodu, to tak i łowca.
3: No, no ale tak średnio do 10 lat. No. Do 10, no. Tak 7, 8. 8 tak jest roków, nie? Ale żyją takie, co i do 10 lat żyją.
6: Przychodzi ktoś na wesele, chce owce, kto wybiera tą owcę? Ty czy ten, kto przychodzi?
1: Ale na co?
6: Na wesele.
4: Na ubój.
1: Na ubój?
3: Na ubój? No to to co ja chcę.
6: Jaką wybierasz?
3: No i to taką, no, tłuszczej są.
5: Wypatrzyje się taką starszą, jak chcę młodszą, to młodszą, no. Jaką to chce.
3: No, no i to, no to to jest. Zależy od klienta.
5: Zależy, kiedy ma znakąć.
3: Chcę taką do zabicia, no to się wypatrzyje taką, co ona już nie daje mleka. Już nie mogę za tam jajniątka wychować no. I już taką się.
4: A nie szkoda jej?
3: No i składa, no. Czemu nie szkoda? Składa, no.
4: Kacper,
6: mam pytanie do ciebie. A ty dlaczego z owcami chodzisz?
4: A?
6: Dlaczego z owcami chodzisz?
4: Bo małego zakłosił.
3: No ja od małego, tata chodzi, dziadek pos. Ujki, no. To jest co to sobie paść tu.
7: Pradziadek był pisarnik, górak.
4: Górak
7: wypas był bydła. No, nie mieliśmy pole, nie? No, ale potem to zrobili pargi. I wysiudali, no. A to nie wiem, czy to dobrze zrobili, bo góry dawno to były piękne. No. Wypasione trawy były różnomajte, nie?
6: Przez różne pola i te pola są różnych ludzi, to co wtedy, jak to? No, jak nie, się to przechodzi?
3: No i to tu są też i no. Ludzi różnych, no i nie krzyczą, no.
4: Nie krzyczą, okay.
7: No, a jakby ktoś się krzyczą no. Sobie, no. Jak ma bydło, no to no, nie puścić.
3: Jakby tu się na przykład, bo tu są
7: patrzymy, nie, nie? Ma zagrodzone, no przecież mu nie puścić, bo on ma też bydło, nie? No bo łobyt jest go i... No tak sobie szkodnie narobi, no.
3: A tu akurat są takie pola, co pokłosone są i te i mogą się tak. I mogą się łatwo pali.
8: Była to druga część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania trzeciej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
2: Nawet 5 lat więzienia za patostreaming wchodzą w życie nowe przepisy. Rodzice zginęli, lekarze ratują dziecko, samochód staranował pieszych. Iga Świątek przegrała, ale wygrały polskie siatkarki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie ludzi czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia. Gdy takie treści dotyczą dzieci, kara może wzrosnąć do 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Nowe przepisy mają ograniczyć patostreaming, który według badań ogląda nawet co 4 nastolatek w Polsce. Lekarze walczą o życie dziecka po wczorajszym wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało 4 młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem 2 osoby z dzieckiem. Kobieta i mężczyzna zginęli. Okołoroczne dziecko trafiło do szpitala. Śledczy wyjaśniają przyczyny wypadku. Jak zachować się po usłyszeniu syren alarmowych i co spakować do plecaka ewakuacyjnego? Tego można się nauczyć podczas krajowego treningu reagowania. Rusza w wielu miejscowościach w Polsce, mówi Tomasz Stanowski z Dolnośląskiej Ochotniczej Straży Pożarnej.
9: Ta odwaga jest niezbędna do tego, żeby prawidłowo działać, funkcjonować w sytuacjach, która tego wymaga, ale tak naprawdę przede wszystkim wykorzystywana w tej sytuacji jest wiedza, umiejętności i doświadczenie, które nabyło się wcześniej. I to byśmy właśnie chcieli społeczeństwu przekazać.
2: Strażacy organizują pokazy m.in. podczas festynów i dożynek. Sąsiad pomoże sąsiadowi, ma w tym pomóc nowa aplikacja Lokalny Bohater. Stworzyli ją młodzi programiści z Trójmiasta. Właśnie jest testowana w Gdańsku. Ma łączyć osoby potrzebujące wsparcia z wolontariuszami gotowymi do pomocy.
10: Mamy różne kategorie. Jest to pomoc domowa, transport, zakupy spożywcze, wyprowadzenie czy opieka po prostu nad zwierzęciem.
11: Pomocy można już udzielać już od 15 roku życia za zgodą rodzica.
2: Opowiadali Kasia Kasperek i Marek Lewańczyk ze Stowarzyszenia Inżynieria Dobrych Serc. Liczą na to, że dzięki aplikacji mieszkańcy będą częściej nawiązywać sąsiedzkie kontakty. Polskie siatkarki wygrały pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy w Turcji. Biało-czerwone pokonały Węgry 3-0. W poniedziałek o 15 podopieczne Stefano Lavariniego zagrają z Łotwą. Grała za to Iga Świątek. W półfinale turnieju w Cincinnati lepsza była Amerykanka Jessica Pegula 7-5, 4-6, 6-4.
12: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Dzisiaj na północy Polski możliwe jeszcze opady deszczu, w centrum też możliwe, ale trochę mniej, a na południu w ogóle nie powinno padać. Temperatura, no też im dalej na południe, tym cieplej. Nad morzem 17 do 19, w centrum około 20, na południu 22.
12: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
14: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
0: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
6: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: trzęsienia ziemi w Japonii są ranni i opóźnione słynne pociągi. Polacy chorują rzadziej, ale dłużej, wskazuje najnowszy raport. Przed nami ostatni tydzień wakacji, czas na szkolne zakupy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9 nawiedziło w nocy wschodnią Japonię, w tym okolice Tokio. Co najmniej 5 osób zostało rannych, nie ma niebezpieczeństwa tsunami, ale wstrząsy spowodowały opóźnienia w kursowaniu słynnych japońskich pociągów Shinkansen. Polacy chorują rzadziej, ale jak już biorą zwolnienie, to na długo, tak wynika z danych ZUS-u za pierwsze półrocze tego roku. Zmieniły się też choroby, na które bierzemy L4, mówi Beata Kopczyńska z ZUS-u.
1: Wśród schorzeń powodujących najwięcej dni nieobecności w pracy na podium znalazły się problemy z układem ruchu oraz zdrowiem psychicznym.
0: Zwolnienia lekarskie biorą najczęściej osoby w wieku od 30 do 39 lat. Przed nami ostatni tydzień wakacji, zarazem ostatni moment na skompletowanie wyprawki szkolnej. Plecak, zeszyty, piórnik, kredki, buty na zmianę i strój na WF. Lista jest długa, a portfel chudnie.
2: Ołówek, farby akwarelowe i zestaw pędzli i plastelina.
3: Co roku mam nowy. Raz mama kupuje, raz trzecia, więc dzisiaj na mamę namówiłam na piórnik.
4: Nie czekam na ostatnią chwilę, ponieważ wszystko jest teraz drogie, więc trzeba jakoś wcześniej to ogarnąć. No w tym roku na pewno będzie dużo więcej niż poprzedniego roku kosztowało.
0: Podstawówki zapewniają uczniom darmowe podręczniki. Starsi uczniowie muszą je kupić. Świadczenie Dobry Start trochę pomoże, resztę trzeba dołożyć z domowego budżetu. Dramatyczny przebieg miał ligowy mecz piłkarski Piasta z Legią. Na stadionie w Gliwicach reanimowano kibica. Mecz został przerwany. Kibic został zabrany do szpitala. Wtedy grę wznowiono. Skończyło się remisem 1-1. W pozostałych wczorajszych meczach także remisy. Korona Motor 1-1, Śląsk Widzew 3-3. Piotr Zieliński strzelił gola dla Interu Mediolan w pierwszym meczu nowego sezonu Ligi Włoskiej. Inter wygrał z Moncą 4-1. Zieliński wystąpił w podstawowym składzie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane. Na północy możliwe przelotne opady deszczu. Na południu nie powinno padać. Termometry wskażą dzisiaj 17 stopni nad morzem, tu najchłodniej. W centrum około 20, a najcieplej na południowym wschodzie 23.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
10: Bąd

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
5: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para serca.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.

0: Ułatwienia dla par jednopłciowych. Będą nowe formularze w urzędach. Coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Policja przypomina o kaskach. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Liczą na to, że dowiedzą się czegoś nowego o słynnej bitwie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Od teraz łatwiejsze powinny być formalności związane z uznaniem w urzędzie małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Wchodzą w życie nowe przepisy. Zmieniają wzory aktów małżeństwa, tak aby urzędy mogły bez problemu rejestrować związki dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Zmianę próbował zablokować Trybunał Konstytucyjny, ale to się nie uda, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
1: Dopóki rządzi koalicja 15 października, nie wyprowadziliśmy Polski z Unii, bo nie zamierzamy tego zrobić, bo jesteśmy Europejczykami. I w Unii zostajemy, dopóty będziemy się stosować do tych wyroków europejskich sądów, a przypomnę, że po wyroku TSUE były wyroki polskich sądów, Naczelnego Sądu Administracyjnego, potem wyroki w USA i państwo działa. Każdy urząd stanu cywilnego w Polsce będzie mógł to zrobić, bo ta zmiana techniczna naprawdę wiele ułatwi.
0: Niektóre urzędy odmawiały takiej transkrypcji dokumentu, tłumacząc się właśnie brakiem odpowiedniego formularza. Poważny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w miejscowości Narkowy. Jezdnia jest zablokowana. Na miejscu lądował śmigłowiec. I coraz więcej wypadków na hulajnogach elektrycznych. Tylko od początku roku doszło do ponad 800 takich zdarzeń. Kaski ratują życie, przypomina Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
2: Na pewno chroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany. A rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni. Czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
0: Policjanci przypominają, że młodzież do 16 roku życia na hulajnogach elektrycznych może jeździć tylko w kaskach. Unia Europejska chce sięgnąć do kieszeni koncernów naftowych, które wzbogaciły się na drożejącej ropie. Sześć krajów, w tym Polska, domaga się od nich specjalnego podatku. Argumentują, że wojna na Bliskim Wschodzie i przez to droga energia coraz bardziej obciąża mieszkańców Europy. Sprawa ma trafić pod obrady unijnych ministrów w przyszłym miesiącu. Archeolodzy wracają pod Grunwald. Przez najbliższy tydzień będą szukać kolejnych śladów słynnej bitwy z 1410. W poprzednich latach badacze odnaleźli m.in. fragmenty mieczy, topory bojowe, groty strzał i średniowieczne monety. Liczą na to, że jeszcze nie wszystko zostało odkryte.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Południe Polski dzisiaj bardzo słoneczne, na północy pogoda w kratkę i słońce i trochę deszczu. Na Pomorzu Środkowym możliwe burze. Temperatura około 17 do 19 stopni nad morzem, 20 w centrum, a na południu Polski 22.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbshełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz. W Villaro drugi garnitur otrzymasz 20%

0: sumie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Reklama.
4: Bonton Radio.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: Śledczy badają tragiczny wypadek w Krakowie. Zginęli rodzice małego dziecka. Niemcy i Francja zobowiązały się zwiększyć pomoc dla Ukrainy. Real już wygrał, Barcelona gra wieczorem. Hiszpańska liga ruszyła, rozpędzają się piłkarskie rozgrywki w Europie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy wyjaśniają przyczyny tragicznego wypadku w Krakowie. Samochód, którym jechało czterech młodych ludzi, wypadł z drogi i potrącił idące chodnikiem małżeństwo z małym dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie małego dziecka. Policja bada, czy kierowca był trzeźwy. Alkomat nie wykazał alkoholu, obliczana jest prędkość, z jaką jechał samochód. Niemcy zapowiadają dodatkowe pieniądze na wsparcie Ukrainy. Nowy pakiet w wysokości około 60 milionów euro szef niemieckiej dyplomacji ogłosił w czasie oficjalnej wizyty w Kijowie. Większość tych pieniędzy ma być przeznaczona na pomoc humanitarną, częściowo na pomoc wojskową.
1: Wspieramy między innymi alternatywne dostawy energii dla ukraińskiej armii. Dostarczamy ratujące życie zaopatrzenie medyczne dla szpitali wojskowych i finansujemy pilnie potrzebne systemy obrony przeciwlotniczej.
0: Johan Wadepul zapowiedział też, że nadal liczy na aktywność ze strony Stanów Zjednoczonych w sprawie zmuszenia Rosji do negocjacji pokojowych.
1: Na początku tygodnia omówię te kwestie z moim amerykańskim kolegą Marco Rubio.
0: Wsparcie, w tym przekazanie rakiet do obrony powietrznej, zadeklarowała też Francja. Po raz 23 stolica zamieniła się w Centrum Kultury Żydowskiej, to ze sprawą Warszawy Zingera, festiwalu kultury żydowskiej organizowanego przez Fundację Shalom i Teatr Żydowski w Warszawie. W programie festiwalu m.in. koncert muzyki do wierszy Bolesława Leśmiana. Zaprasza Adam Struk, muzyk i wykonawca koncertu.
2: Mamy jednego z najwybitniejszych, acz nieprzetłumaczalnych poetów świata między nami. Mam nadzieję, że tam na dole będzie zasięg w Teatrze Kwadrat i będziemy po prostu zaśpiewamy też razem. Ale czy się uda, zobaczymy.
0: W programie także spektakle i spotkania literackie. Rozkręcają się rozgrywki piłkarskie w ligach europejskich. Bayern Monachium zdobył superpuchar Niemiec. Wygrał z Borussią Dortmund 2-1. W Hiszpanii pierwszy ligowy mecz Realu Madryt. Królewscy wygrali na wyjeździe z Espaniolem Barcelona 2-1. A skoro mówimy o Realu, to trzeba spytać, co tam u Barcelony. Barsa gra dzisiaj wieczorem z Elche.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Lekko poniżej 20 stopni dzisiaj nad morzem, w centrum około 20, a na południu Polski do 22. Ładniejszą pogodą cieszy się dzisiaj południe, na północy i słońce, i deszcz. Na Pomorzu Środkowym możliwe też burze. A wszystkim będzie dokuczać wiatr. Co najmniej umiarkowany, a to już taki, który daje się we znaki.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
7: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
0: Reklama.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnym Stawie lub Hrubieszowie.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
11: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
0: Reklama.
8: Słuchacie Bonton Radio.

0: Syreny alarmowe omyłkowo wyły dziś rano w Zamościu. Kierowca, który staranował rodzinę z dzieckiem, staje przed prokuratorem. Na siatkarskich mistrzostwach Europy Polki wygrały z Węgierkami. Następny mecz jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańców Zamościa niepotrzebnie obudziły dziś syreny alarmowe. O 7 rano zawyły z powodu błędu w czasie tzw. cichych prób systemu, mówi rzecznik prasowy wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
1: Pozytywnie przeszedł cichy test właśnie sygnalizujący o zagrożeniu, natomiast ten odwołujący uruchomił jednocześnie sygnał syreny, do czego nie powinno dojść.
0: Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego błędu. Kierowca samochodu, który śmiertelnie potrącił małżeństwo z dzieckiem w wózku, może dziś usłyszeć zarzuty. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu. Trwa walka o życie ich niespełnorocznego niemowlęcia, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Czy to była nadmierna prędkość, w wyniku której ten kierowca mógł stracić panowanie nad pojazdem i uderzyć? Wszystko będzie wnikliwe sprawdzane.
3: Ponoć kierowca miał driftować. Państwo to potwierdzacie?
2: W takich zdarzeniach każda hipoteza jest dokładnie analizowana, sprawdzana. Na tym etapie brane są wszystkie okoliczności pod uwagę.
0: Driftować, czyli celowo wprowadzać samochód w poślizg. Badanie alkomatem nie wykazało, by kierowca był pod wpływem alkoholu. Policja przesłuchała już jego pasażerów. Zatrzęsła się ziemia dzisiaj rano w Zagłębiu Miedziowym. Wstrząs o sile górniczej 7 w 10-stopniowej skali był samoistny na terenie kopalni Rudna w Polkowicach. Jak uspokaja KGHM, w rejonie zagrożenia nie było załogi. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Węgry 3-0 w swoim pierwszym meczu grupy A Mistrzostw Europy. W poniedziałek drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Łotwą. Tymczasem reprezentacja polskich koszykarzy przegrała w Atenach z Grecją 81-89. To mecz towarzyski. Przygotowania do eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze. I jeszcze nietypowa wpadka organizatorów maratonu w Sydney. Na medalach dla tysięcy biegaczy zamiast stadionu Allianz w Sydney znalazła się słynna Allianz Arena Bayernu Monachium. Organizatorzy przyznali się do błędu, ale nagród nie wymienią. Twierdzą, że pomyłka uczyniła medale jeszcze bardziej wyjątkowymi.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Najchłodniej dzisiaj na północy Polski, od 17 do 19 stopni. Nad morzem może padać, na Pomorzu Środkowym możliwe burze. W centrum już raczej bez deszczu i cieplej, około 20 stopni, a na południu zupełnie słonecznie, a stopnie 22.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Schełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.

0: development! Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
8: Bonton Radio i

0: są wstępne ustalenia policji po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Niemcy obiecały Ukrainie 600 pocisków do obrony powietrznej. Naukowcy potwierdzili, wspólne słuchanie muzyki świadczy o prawdziwej miłości. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To prawdopodobnie nadmierna prędkość była przyczyną wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców spacerujących z 8-miesięcznym dzieckiem. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem w Krakowie na Podgórzu. 26-letni kierowca ma dziś zostać doprowadzony do prokuratury. Więcej Cezary Jaszczyk.
1: Mężczyzna ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzut spowodowania nieumyślnego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. 26-latek jest mieszkańcem województwa mazowieckiego. Wiadomo, że podróżował z trzema pasażerami. Policja na razie nie potwierdza, czy w chwili wypadku driftował samochodem. Zginęli rodzice spacerujący ze swoim 8-miesięcznym dzieckiem. W szpitalu wciąż trwa walka o jego życie.
0: Ukraina dostanie od Niemiec 600 pocisków do systemu obrony Patriot. To tak zwane pociski PAK-2. Ogłosił to Wołodymyr Zełenski. Dostawa rakiet ma trwać przez najbliższe 2 lata. A już jesienią Kijów ma otrzymać z Francji nowe radary i kolejny sprzęt obrony powietrznej. Ukraina spodziewa się zmasowanych ataków Rosji na elektrownie. Prawie 8 tysięcy razy wyjeżdżali strażacy po nawałnicach, jakie przechodziły od wczorajszej nocy. 18 tysięcy gospodarstw domowych na Podlasiu nadal nie ma prądu. Stałe miejsce w prognozach pogody znalazł niż genueński. To nie pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni w najbliższym czasie, mówi synoptyk Piotr Szuster.
2: Moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z podobną sytuacją w warunkach, kiedy on by utrzymywał się przez dłuższy czas nad naszym krajem.
0: Niż genueński, mówiąc w dużym uproszczeniu, zabiera parującą wodę z Morza Śródziemnego i przenosi ją nad Europę Środkową. Nawałnice były nie tylko u nas. Potężne burze sparaliżowały Litwę i Łotwę. Bez prądu zostało ponad 500 000 domów, a 2 osoby zginęły. Meteorolodzy mówią o jednej z najbardziej niszczycielskich nawałnic na Łotwie od ponad 20 lat. Podobny gust muzyczny może być kluczem do znalezienia miłości życia. Tak twierdzą austriaccy naukowcy. Zbadali ponad 300 par i odkryli, że zakochanych częściej łączy wspólny gust muzyczny niż podobna osobowość. Badacze chcą kontynuować pracę z udziałem osób z całego świata, także z Polski.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Na północy Polski możliwe jeszcze dzisiaj opady, a potem im dalej na południe, tym ładniej, tym bardziej słonecznie. Na południu już w ogóle bez deszczu. Od 17 do 19 stopni nad morzem, w centrum 20, na południu Polski najcieplej 22. Wszędzie może nam dokuczać nieprzyjemny wiatr.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca.
7: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
0: Reklama.
11: Bon

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Reklama.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach przy kompleksowym ZEK. A to wszystko w konkurencyjnych cenach przy kompleksowym zamówieniu. Czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszam.

0: Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
0: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: 5 lat więzienia za patostreaming. Nowe przepisy już obowiązują. Kolejny kraj deklaruje pomoc Ukrainie. Norwegia obiecuje miliardy euro. Pozew przeciw Netflixowi. Rodzina znanej lekarki walczy o jej dobre imię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Koniec z bezkarnością patostreamerów. Dziś wchodzą w życie przepisy, które za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie czy znęcanie się nad zwierzętami przewidują nawet 3 lata więzienia, a gdy takie treści dotyczą dzieci, nawet 5 lat. Odpowiedzialność grozi nie tylko twórcom, ale także osobom, które pomagają takie materiały rozpowszechniać. Norwegia dołącza do deklaracji pomocy dla Ukrainy. Po Niemczech i Francji teraz premier Norwegii obiecał 85 miliardów koron, czyli prawie 8 miliardów euro. Większość pieniędzy ma być przeznaczona na wojsko. Zapowiedział także podpisanie z Kijowem deklaracji o partnerstwie strategicznym. Teraz spór o serial Netflixa Ołowiane dzieci. Rodzina profesor Bożeny Hager-Małeckiej zapowiada pozew. Twierdzi, że wybitna lekarka została pokazana w złym świetle. W serialu zastąpiła ją fikcyjna postać Krystyny Berger, grana przez Agatę Kuleszę.
1: W kontekście historii, prawdziwej historii Ołowianych dzieci, mówimy o sile i współpracy trzech kobiet. Pani doktor Wadowskiej-Król, pani profesor Hager-Małeckiej oraz pani Wiesławy Wilczek. I równe uznanie należy się każdej z tych kobiet i absolutnie niesprawiedliwym i nieuzasadnionym jest zupełne pomijanie dokonań jednej z nich w tej prawdziwej historii.
0: Mówi pełnomocnik rodziny Krzysztof Breguła. Rodzina naukowczyni żąda zadośćuczynienia i zamieszczenia przed każdym odcinkiem serialu planszy informującej, że postać profesor Berger jest zupełnie fikcyjna. To ma być ułatwienie dla par jednopłciowych. Wchodzą w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza 3 rodzaje dokumentów, zależnie od tego, kto zawarł związek małżeński, czy to związek kobiety z mężczyzną, czy też dwóch kobiet albo dwóch mężczyzn. Z powodu wysokich fal mamy zakazy kąpieli na części nadmorskich kąpielisk. Tak jest na przykład w Kołobrzegu, a także w Ustroniu Morskim, Krynicy Morskiej i Władysławie.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Nieprzyjemny wiatr może nam dzisiaj dokuczać, szczególnie nad morzem, bo tu będzie padać. No właśnie, na północy Polski możliwe są jeszcze opady, w centrum raczej bez deszczu, a na południu już zupełnie sucho i słonecznie. Temperatura od 17 do 19 na północy, w centrum 20, na południu 22.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl

0: reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 3392.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A dwa tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
7: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
0: Reklama.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: 9 osób w rękach policji po zabójstwie kibica Hutnika Kraków. Będzie protest nauczycieli. Chcą większych podwyżek niż obiecał rząd. Superman z Borneo podbija internet. 17-latek walczy z pożarami lasów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała 9 osób w sprawie brutalnego zabójstwa w Krakowie. 36-letni kibic Hutnika o pseudonimie Jankes został zamordowany w nocy z czwartku na piątek na osiedlu willowym w Nowej Hucie. Zbrodnię nagrała kamera monitoringu. Rośnie liczba rannych po nocnym trzęsieniu ziemi w Japonii. Lokalne władze informują już o 37 poszkodowanych. Wstrząsy miały siłę 5 i 9. Cezary Jaszczyk.
1: Trzęsienie ziemi było odczuwalne także w Tokio, gdzie służby poinformowały o 15 poszkodowanych. Wstrząsy doprowadziły do opóźnień szybkich pociągów obsługujących lotniska w Tokio i Narita oraz regionalnych pociągów na całym północnym wschodzie Japonii. Nie ma ryzyka zakłóceń pracy miejscowych elektrowni atomowych. Premierka Sanae Takaichi powołała specjalną grupę zadaniową, która ma oceniać szkody wywołane przez żywioł. A to już kolejne trzęsienie, jakie w ostatnim czasie dotknęło Japonię. Do silniejszego, o magnitudzie 7,1, doszło pod koniec lipca w prefekturze Kumamoto. Zginęło wówczas 8 osób.
0: Nauczyciele szykują protest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. ZNP i Solidarność domagają się 15% podwyżek, a rząd przewiduje dla nich zaledwie 3%. Związkowcy zarzucają politykom złamanie wcześniejszych obietnic. Zapowiadają demonstrację 31 sierpnia. Magdalena Kaszulanis z ZNP.
2: Ten rząd, politycy rządowej koalicji, jak również sam premier, obiecali nauczycielom przyspieszenie prac nad powiązaniem nauczycielskich wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju i tej obietnicy nie dotrzymali.
0: ZNP będzie manifestować przed kancelarią premiera. Solidarność jeszcze nie zdecydowała o formie protestu. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie Supermana pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem. Założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźni 2.
0: Dość już niżów genueńskich. Dziś pogoda spokojniejsza w Polsce, choć na północy.

0: nocy może jeszcze padać. W centrum nie powinno, a na południu zupełnie sucho i słonecznie. Front, który przeszedł, zostawił nam chłodniejsze powietrze. Na północy Polski dziś od 17 do 19, w centrum około 20 stopni, najcieplej stosunkowo na południu do 22.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź najbliższy salon z modą męską w Krasnystawie lub Hrubieszowie.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
0: Reklama.

0: reklama.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Reklama.
10: Bąd

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Reklama 104.

0: Fałszywy alarm na Lubelszczyźnie, niepotrzebnie zawyły syreny. Ponad trzykrotnie wzrosła liczba antyukraińskich wpisów w internecie. Kluski śląskie na trasie do Katowic, ryba po drodze na Pomorze. Wars ma nowy pomysł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez pomyłkę w Zamościu i powiatach biłgorajskim, zamojskim, chrubieszowskim i tomaszowskim zawyły nad ranem syreny alarmowe. Do nadania sygnału doszło przypadkowo, podczas zaplanowanych wcześniej cichych testów. Poinformował o tym lubelski urząd wojewódzki. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego Ukrainy. Mają tam być honorowani bohaterowie walk o niepodległość tego kraju. Wśród nich wiele organizacji, także OUN-UPA, organizacja nacjonalistów odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Tymczasem liczba antyukraińskich treści w polskim internecie wzrosła o 345%. To wyniki najnowszej analizy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, mówi współautor badania, ekspert do spraw zagrożeń hybrydowych Filip Bryjka.
1: Te treści bardzo obraźliwe, ofensywne, było to 1 200 000 różnych reakcji, komentarzy, udostępnień. To przekłada się oczywiście na tworzenie takiego wrażenia w świecie cyfrowym, że nastroje antyukraińskie w Polsce znacznie rosną.
0: Badacze zwrócili uwagę na to, że większość wpisów tego typu była tworzona przez prorosyjskie farmy troli i boty działające na zlecenie Kremla. Dania regionalne wejdą do menu w pociągach Intercity. Dla przykładu na trasie z Warszawy do Katowic będzie można zjeść kluski śląskie. Zmiany będą wprowadzane systematycznie, bo nie jest to logistycznie proste, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
2: Te składy są obiegowane różnie i to powoduje, że pociąg, który na przykład właśnie jedzie do Szczecina po zobiegowaniu, po sprzątaniu, zamienia się na przykład w pociąg jadący w inną część Polski. Mamy dania typu Łazanki na przykład jadąc na południe. Mamy bliny jadąc na Podlasie.
0: A jadąc na Pomorze, dania rybne. Zmian w menu można się spodziewać na początku nowego roku. Uwaga turyści, wybierający się do Grecji, nadchodzi fala upałów. Sięgną 40 stopni. Najgoręcej będzie na kontynencie i na Peloponezie, a wysoka wilgotność dodatkowo zwiększy odczuwalne gorąco. Na wyspach odrobinę chłodniej, do 37 stopni. Meteorolodzy zapowiadają, że fala upałów potrwa co najmniej do połowy tygodnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Upały jeszcze prawdopodobnie do Polski wrócą, ale na razie pogoda dzisiaj nawet w miarę przyjemna, choć wiatr silny dokucza. Na północy od 17 do 19 stopni i może padać. W centrum raczej bez deszczu, około 20 stopni, a na południu najładniej dużo słońca i 22.
3: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7 w trosce o Twoje oczy.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm, kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
3: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Forma nie bierze się znikąd.
6: Zdrowie nie bierze się znikąd.
5: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
6: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
5: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
7: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.
10: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: skutki nawałnic na Podlasiu 5 tysięcy odbiorców nadal nie ma prądu. Polacy myślą już o zimie. Duży popyt na drewno opałowe. Suwałki upamiętniły Andrzeja Wajdę. Odsłonięto jego mural. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 tysięcy domów na Podlasiu pozostaje jeszcze bez prądu po wczorajszych wichurach. Służby energetyczne usuwają awarie. W szczytowym momencie awarie dotknęły około 120 tysięcy mieszkańców. 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku upadku drzew na samochody. Rośnie liczba zakażeń wirusem Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Według WHO potwierdzono już ponad 5 tysięcy przypadków. Co drugi zakażony zmarł. Wirusolożka ewolucyjna dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu w Oksfordzie twierdzi, że badania nad szczepionką na wirus eboli są już w końcowej fazie.
1: Szczepionka moderna bez technologii mRNA, czyli właśnie w fragmencie wirusa, który nie wywołuje, jest to sam fragment, więc nie może wywołać choroby, ale sprawia, że nasz układ odpornościowy może rozpoznać wirus, jeżeli dojdzie do zakażenia.
0: Oficjalne dane wskazują na bardzo duży procent śmiertelności wśród chorych. Polacy szykują już opał na zimę, nie zraża do tego nawet wysoka cena. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, a także napięcia polityczne na świecie wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
2: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu, nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
0: Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Podczas festiwalu Wajda na Nowo odsłonięto mural poświęcony wybitnemu reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Prezentuje postać reżysera otoczoną brzozami. Festiwal zakończy się galą z udziałem gwiazd polskiego kina. A gwiazda polskiej piłki, napastnik Adam Buksa, przeszedł z włoskiego Udinese do Hiszpanii. Zagra na wypożyczeniu w drugoligowej Majorce. Na filmie opublikowanym dla kibiców Buksa mówi, że chce wprowadzić Majorkę z powrotem do elity. Jeśli się sprawdzi, Majorka ma pierwszeństwo, by go wykupić z Udine.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: W nocy, tak jak dzisiaj w dzień, na północy deszczowo, a na południu pogodnie. Temperatura trochę powyżej 10 stopni. Jutro deszczowe chmury spłyną trochę na południe Polski i padać będzie w większej części kraju, ale zobaczymy też sporo słońca, a temperatura lekko powyżej 20 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Bonton Radio. Weekend.
5: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
6: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
5: O sobie.
6: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
7: Dzień dobry, Renata Madziara z tej strony. Zapraszam dzisiaj Państwa do masajskiej Bomy, czyli do masajskiego świata. Boma, czyli zagroda. To nie tylko dom, to są i domy mieszkalne, i to są czasami konstrukcje z patyków takie szałasowe dla na przykład kóz czy owiec. To jest także krąg dla krów, wyznaczony przez najczęściej gałęzie, które zostały maczetami w buszu przez wojowników wycięte i odpowiednio ułożone w okrąg, tak żeby stworzyć bezpieczne miejsce dla przede wszystkim dorosłych krów. Masajowie od tysięcy lat wędrowali za swoimi zwierzętami i byli skoncentrowani na dobrostanie swojego stada. Dlaczego jest tak silnie widoczny podział ról? No, z potrzeby codzienności. Kiedy w masajskim domu mamy zwierzęta, to tymi mniejszymi zwierzętami, kozami, owcami czy cielaczkami będą zajmowały się dzieci, głównie chłopcy, jeżeli są w domu. Pracę podejmują już 3-letnie dzieci. Dla nas jest to szokujące, kiedy widzimy, jak maluch ledwo odstawiony od piersi, ledwo stojący, samodzielnie chodzi po najbliższej okolicy i zwiększa sobie z każdym dniem ten zakres spacerów wokół domu. nie jest to w żaden sposób ograniczane. Mamy, siostry, sąsiadki, wszyscy trochę to dziecko doglądają, ale też poniekąd nie. To jest trudne do opowiedzenia, bo ta obserwacja dziecka jest na zupełnie innym poziomie niż w Polsce. Taki maluch nie ma pieluchy, nie ma majtek, często ma tylko koszulkę do pępka albo prostokątny kawałeczek materiału zawiązany na supełek na prawym ramieniu. I po prostu taki, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, po prostu gdzieś tam sobie w tej przestrzeni najbliższej funkcjonują. I o ile dziewczynki bardziej się trzymają domu, są bardziej bojaźliwe, to zdarzają się też ich takie małe wędrówki, nawet w promieniu do 1,5 kilometra od domu do najbliższego buszu, a to po patyki, a to po prostu, bo oczy gdzieś tam poniosły. I zwłaszcza jak są ze 2-3, to łatwiej im w takiej małej grupce gdzieś tam się przemieszczać i poznawać otaczający świat. Bardzo często widuję 2-3-letnie dzieci, głównie chłopców, którzy w rękach mają ostre, wielkie noże, kilkunastocentymetrowe i po prostu tymi nożami się bawią. Dla nich jest to podstawowe narzędzie, dzięki któremu może sobie coś uciąć, wyskrobać paty, którego będzie później potrzebował. Obserwuję przecież taki chłopiec też starszych braci, ojca czy wujków, którzy mieszkają po sąsiedzku, którzy na co dzień właśnie posługują się kijami pasterskimi, które są bardzo też ważne w ich kulturze i bardzo tych swoich patyczków pilnują. W masajskiej Bomie tych domów będzie ani za dużo, ani za mało. Te domy będą budowały kobiety, bo to kobieta odpowiada za wszystko to, co jest właśnie w Bomie, czyli także za wybudowanie domu. Jeżeli się rodzina przenosiła w nowe miejsce, to obowiązkiem najpierw wojowników było stworzenie jak najszybciej tego kręgu dla krów, ale i dla ludzi. Ludzie wtedy spali w kręgu razem ze zwierzętami, często pod gołym niebem, bo przeprowadzano się najczęściej w porze suchej, wtedy kiedy to ryzyko deszczów byłoby bardzo małe. Tworzono też z patyków taką konstrukcję, no mini szałasu, zadaszaną krowią skórą, na ziemi rozkładano też krowią skórę, którą kobiety zwiniętą w rulon przynosiły na osiołkach w nowe miejsce, jeżeli był taki osiołek. Generalnie Masajka niczego nie gromadzi, dawniej praktycznie nie miała żadnych narzędzi, minimalizm zupełny, no więc też nie było problemu z taką relokacją i przeniesieniem się w nowe miejsca. Za dnia mali chłopcy zabierali, tacy 3-4-letni i starsi, kozy, owce na najbliższy teren do wypasu. Muszą chronić te zwierzęta przed hienami, przed wężami, przed waranami, przed innymi drapieżnikami, które mogłyby chcieć takie stadko pomniejszyć. Dawniej były niebezpieczne goryle, no zdarzało się, że lwy były, tak? Jeżeli było wiadomo, że gdzieś w danym rejonie jest tak niebezpiecznie, to nigdy nie wysyłano samych dzieci, bo zdarzały się porwania dzieci, chociażby przez goryle. Więc dorośli o tym doskonale wiedzieli, to zawsze wtedy jakaś dorosła, większa osoba w takim miejscu była. Ale jeżeli już rozpoznano teren i powiedzmy był względnie bezpieczny, to te maluchy same się zajmowały młodszymi zwierzętami. A starsi chłopcy nastoletni, czy też dorośli mężczyźni zabierali większe krowy na całodzienny wypas. Oni cały czas są w ruchu. Te krowy są bardzo wysportowane, chodzą kilkanaście kilometrów dziennie. I o ile w porze deszczowej jest trawa, te krowy po prostu jedzą, gryzą trawę i gromadzą materiał, który później wieczorem będą sobie przeżuwały w zagrodzie, no o tyle w porze suchej jest to trudniejsze, bo albo trzeba było na przykład strąki z drzewa zrzucić, żeby te krowy nakarmić, albo iść gdzieś dalej, gdzie jeszcze taka wyschnięta trawa jest w buszu, a wiadomo, że i w jednym i drugim momencie no też tą krowę trzeba napoić. W porze deszczowej wody więcej w różnych naturalnych zbiornikach. W porze suchej zdarza się, że krowy się poi raz na dwa dni, więc trzeba te krowy często do najbliższego źródła kilkanaście kilometrów od domu oddalonego zaprowadzić, żeby te zwierzęta przetrwały. To są też bardzo specyficzne krowy, bo ani mięsne, ani mleczne. To się chyba nazywa to, ten gatunek krów zebu. One mają taki garb tłuszczowy jak wielbłąd i no to pozwala też tym krowom właśnie przetrwać w tych trudnych momentach niedoboru. No więc jeżeli chłopcy idą na cały dzień na wypas, no to ich w domu fizycznie nie ma. Więc dlatego kobiety zajmowały się tworzeniem lepianek, budowaniem domów, szukaniem patyków do gotowania, na opał, do konstrukcji, do budowy. To one musiały przynieść wodę i na budowę, i do gotowania. No stąd to się bierze. Nie dlatego, że mężczyźni są leniwi, tylko po prostu naturalny podział obowiązków wynikających z codzienności wymusił ten podział ról. Kobiety gotują jednogarnkowo na ożywym ogniu. W moim rejonie nie ma kamieni, więc nauczyły się wyciosywać sternitier, takie, no powiedzmy, monumenty trzy, na których osadzają garnek, pod którym są w stanie gotować. To one się zajmują później też tą wyprawianiem skór, na przykład jeżeli jest zabite zwierzę. I tak jak dawniej Masajowie żywili się tylko praktycznie tym, co ze zwierząt, czyli mlekiem, mięsem, krwią żywych zwierząt. Nie trzeba zabijać zwierzęcia, żeby spuścić mu krwi i się napić. Czy też no, po zabiciu, wiadomo, zjadali praktycznie wszystko do skóry i skóry również się wykorzystywało. No to tą całą przeróbką praktycznie zajmowały się kobiety, oprócz części mięsa, które należą do mężczyzn, bo mężczyźni będą jedni osobno, z uwagi na to, że oni w pracy są razem w swoim gronie, kobiety są osobno i później te podziały przeniesiono także do domu, więc w masajskim domu mężczyźni dalej jedzą razem, wojownicy jedzą razem, a kobiety jedzą osobno. Masajski dom jest bardzo mały, to jest z uwagi na konstrukcję, brak materiałów, brak wody, no nie buduje się tymczasowego domu na 2-3 lata w wielkich rozmiarach, tylko się buduje schronienie, które ma nas ochronić przed deszczem, zimnem, słońcem, wiatrem i dać się wyspać, więc na kilkunastu, dwudziestu metrach kwadratowych często żyje około 10 osób, często z kurami w środku, często z małymi koźlakami czy cielakami. Jest nadal bardzo mało narzędzi takich domowych, no i trzeba jakoś tych ludzi położyć spać, więc robi się takie dwie konstrukcje po dwóch stronach domu z patyków i z krowiej skóry właśnie dla kobiet domu, czyli na przykład mama, babcia. I to jest ciekawe, że jak do nowego domu przyjeżdża żona, to ona na początku będzie spała ze swoją teściową przez kilka tygodni, kilkanaście, bo ta kobieta ma ją wprowadzić właśnie w życie danego domu, wszystkiego nauczyć. Na takim łóżku będą spały siostry na przykład, tak, wojownika, a po drugiej stronie jest łóżko wojowników, łóżko, na którym śpi pan domu, mąż najczęściej, no bo nie wypada, żeby syn wojownik żył z mamusią, więc najczęściej to jest mąż na przykład no jednej z kobiet i on najczęściej śpi sam. Chyba że po kolacji z kolegami pośpiewa, pogada i wszyscy razem zasną, no to wtedy śpią w czterech, w pięciu, w siedmiu, ale nie będzie tak co noc. Tej nocy w tej lepiance, w następnej w innej, spotykają się w różnych miejscach buszu, bo bardzo mocno dbają o budowanie więzi społecznych. Jeżeli mąż chciałby być ze swoją żoną, to pamiętajmy, że jest ciemno, oni mają ciemną skórę, nie za wiele widać, dzieci są przemęczone, przegrzane, odwodnione, jak zasypiają, to im jakby bateryjki wyjąć, śpią. I w tym momencie mąż prosi żonę przyjść. To żona musi przejść przez tą przestrzeń między jej łóżkiem a jego. Po środku najczęściej mija wtedy ten żarzący się ogień. No i jeżeli żyją razem, to najczęściej ta żona do końca nocy na tym łóżku nie zostanie. Dla nas jest to szokujące, że wojownik woli spać z kolegami, a nie z żoną co noc. Bardzo często się też tak zadzieje, że kobieta odmówi, bo na przykład ma okres, bo jest zmęczona, bo ją boli głowa. No tam 3-4 noce wielki wojownik wytrzyma, ale czwarty, jakby mu żona znowu z głową coś powiedziała, to już wtedy on ją zachęci bacikiem takim małym i jej przypomni o obowiązkach. Chociaż słyszałam historię, że kobiety się postawiły i tam plaskacz mężowi oddały po takim baciku, już mąż mniej chętnie ją prosi, to wtedy jest czas, żeby znaleźć sobie drugą żonę. I kiedy jest druga żona, bo na przykład kobieta ma już troje dzieci, jest zmęczona, ciężko jest jej te wszystkie prace domowe zrobić, no bo albo idzie po patyki, albo ma w chuście roczne dziecko, albo idzie po tą wodę, no brakuje rąk do pracy, dzieci za mało jeszcze, żeby pomóc, to bardzo często to właśnie ta pierwsza żona prosi o drugą, bo liczy na pomoc w tych zadaniach domowych. No i wtedy nie wypada, żeby dwie żony były w jednym domu, więc trzeba wybudować drugi. I czasami to robi teściowa, czasami robi to nawet ta pierwsza żona, a czasami jest tak, że jeżeli jest mama tego wielkiego wojownika jeszcze, to ona będzie spała z dziewczynkami, może nawet czasowo spać z pierwszą żoną i będą budowały tej pierwszej żonie dom, a jak pojawi się druga żona w domu, to będzie znowu spała z tą teściową, bo się zwolni łóżko i będzie się uczyła wszystkiego i później za jakiś czas wybuduje swój dom. Więc w takiej bomie domy przyrastają wtedy, kiedy pojawiają się nowe kobiety, kolejne żony. No i teraz bomę tworzą bracia. Jeżeli w danym domu było trzech braci i każdy ma po żonie, czyli będą trzy domki dla każdego z braci po jednej żonie. Gdyby każdy z braci miał po dwie żony, no to każdy brat ma dwa domki, czyli nagle się robi sześć domów. No i pamiętajmy, że jest dom mamy na przykład, wdowy, królowej matki, jak to się mówi. Boma zawsze będzie rosła blisko tego miejsca, które będzie centralne dla krów, bo krowy są dla Masajów najważniejsze. Oni muszą te krowy chronić, widzieć, to jest ich szczęście, oni za nimi tęsknią, jak rozmawiają, to głównie o krowach, jak się witają, to się pytają, jak twoje krowy. Ta krowa jest po prostu podstawą ich codzienności, no bo to jest ich życie. Dzięki krowie oni są w stanie przetrwać, ale też wiedzą, że krowa bez nich też nie przetrwa. Mają bardzo specyficzny sposób porozumiewania się ze zwierzętami, głównie poprzez gwizdanie. I to jest pewna magia, dlatego że te krowy naprawdę na te gwizdy reagują. To są różne melodie i pod wpływem tych melodii krowy albo skręcają jak koń. Kiedyś wiśta, wio, tak, no to te gwizdy też tak powodują, że te krowy albo się zatrzymują, albo ruszają, albo skręcają. A czasami po prostu, jak się pytam, dlaczego, co im teraz, jaką informację dajesz, to mówię im teraz, gwizdam, żeby były szczęśliwe. Żeby wiedziały, że ich wielki wojownik czuwa nad nimi. Jakie to słodkie, prawda? Przepiękne. Ta ich relacja z krowami jest wyjątkowa. Był kiedyś taki u mnie właśnie młody wojownik, który fantastycznie tłumaczył dla polskiej misji medycznej rozmowę lekarza z pacjentami. I pamiętam, kiedy nam ogłosił, że to jest jego ostatni dzień naszej współpracy, bo jutro wyjeżdża, jedzie do Europy, bo ma narzeczoną w Europie, ta narzeczona jest w zaawansowanej ciąży. I więc on jedzie na długi czas, bo chciałby być przy porodzie i być przez ten pierwszy rok z dzieckiem. No to wszyscy, wow, super, gratulujemy, to się na pewno bardzo cieszy, że Europa, dziecko, nowe życie. Mówi, no tak, cieszę się bardzo. I to nie jest tak, że oni wszyscy chcą do tej Europy, to jest nieprawda. I on tak mówi, no tak, cieszę się, ale ja wiem, że, bo on już bywał wcześniej w Europie, że no wiem, że to jest piękne, ale też jest właśnie bardzo dużo trudności tutaj do życia i to nie jest taka kraina mlekiem i miodem płynąca, jak to się ludziom wydaje. I cieszę się oczywiście na tą rodzinę, na to życie, ale będę też bardzo smutny. Jak to smutne? Dlaczego? Dopytują lekarza. Mówi, no bo będę bardzo tęsknił za moimi krowami. No wzruszył nas bardzo. Wielki wojownik, dwumetrowy facet, prawda? I z taką żywnością nam o tych krowach powiedział, że my wszystkie żeśmy kobiety biły. O, za serce, żeśmy się złapały z takim oddechem, więc to jest ich sposób myślenia. Pamiętam też taką drugą historię, jak krowa w domu, do którego przyjechałam, taka starowinka padła ze starości. I pamiętam, ten Masaj był tak przejęty tym, że tej krowy nie ma. I tu nie chodziło o to, że on stracił pieniądze. To nie było w ogóle w kontekście materialnym. On tak przeżywał śmierć tej krowy, jak najbliższego przyjaciela. I pamiętam, jak mu tłumaczyłam, zobacz, masz tyle zdjęć, ona cię kochała. Wiedziała, że ty ją kochasz bardzo, tą krowę. Czuła się przez ciebie zaopiekowana. I to byłeś naprawdę bardzo dobrym tutaj Masajem, wojownikiem, opiekującym się nią. Masz przepiękne zdjęcia, wspomnienia. On tak kiwał tą głową, mówił, nie, mówi, bo ja poznałem tą krowę, byłem taki mały. I to tak pokazywało tą relację tego człowieka z przyjacielem, z kimś więcej niż zwierzę, a nie tylko, że no, jedzenie, czy praca, czy pieniądz, tak? No, niesamowite to jest.

mama. No więc właśnie, kiedy mamy poranek, to wszyscy rano wraz ze wschodem słońca, jesteśmy bardzo blisko równika, więc mamy równo nas 12 godzin nocy mniej więcej i dnia, plus minus tam kilkanaście minut, więc rano ludzie, no też jest niewygodnie spać na tych łóżkach, im też jest niewygodnie, wszyscy się szybko budzą i najpierw idzie się oglądać krowy. Patrzy się, czy jak one się budzą, czy nie mają gorączki, czy któraś nie kuleje, czy któraś nie jest smutna. Oni czują emocje, wiedzą dokładnie, potrafią głosy naśladować, kiedy krowa jest szczęśliwa, kiedy jest smutna, kiedy się boi. Wszystko doskonale czytają, jeżeli chodzi o emocje. I zastanawiają się, co wtedy dalej zrobić. Kobiety zaczynają dojenie tych krów, które mogą być wydojone. Wiadomo, że to musi być krowa, która ma cielaka. Więc wtedy robi się tak, że się wyciąga się cielaka z domu, bo cielaczek najczęściej śpi albo z rodziną, albo w jakimś małym tam takim szałasiku. I kiedy takiego cielaka zaprowadzi się do kręgu, pobudza się laktacja, daje się mu postać z minutkę tego mleka, po czym się go uwiązuje przed łbem matki krowy, matka go trochę gdzieś tam liże, ale nie daje mu się dostępu do wymienia i wtedy masajka zdaje odrobinę mleka. Jeżeli z jednej krowy udoi 200 ml mleka, to jest dużo. Nam się wydaje, że masajowie mają dużo mleka i oni się tak tym mlekiem objadają. Dlaczego oni serów nie robią, śmietany, bo nie mają. Jak mają 5 takich krów do wydojenia, to na 10-osobową rodzinę, co to jest litr mleka? To jest nic. To jest troszkę dodatek. To się ani najeść, ani napić tak naprawdę. Więc te prace troszeczkę trwają, później się tego cielaczka jeszcze na chwilę do mamy daje. Te krowy wyprowadza się z tego kręgu na pierwsze pastwisko przy domu i się przygląda. Po prostu się im przygląda, w jakiej one są formie. To jest czasami też moment, kiedy tym krowom się do ręcznie zrobionego w drzewie, w pniu drzewa takiego koryta wsypuje sól, żeby krom lepiej się funkcjonowało. No i około godziny 9-10 rano nastoletni chłopcy albo dorośli wojownicy, zależy kto jest w domu, zabiera duże stado na właśnie te kilkunastokilometrowe wypasy pojenia i idą na cały dzień. Wracają do domu około godziny 18:30, czyli są no te 8-9 godzin w trasie z tymi krowami. Nie zabierają ze sobą wody, nie zabierają ze sobą żadnego jedzenia. Często na trasie nie ma dla nich wody do picia też, no bo dla nikogo nie ma. Są przegrzani, wymęczeni, przewiani wiatrem, przychodzą do domu i nic na nich nie czeka. Nie ma herbatki, zaparzonej, gotowanego jedzenia, bo kobiety w tym czasie też miały często swoje zadania, chociaż jest duży mit, że te kobiety są takie przepracowane, one tak dużo działają. Nie, dlatego, że ich jest dużo. I teraz to jedna raz na jakiś czas pójdzie po patyki, raz tam na 10 dni, inna pójdzie gdzieś tam wybrać te rzeczy, to cały dzień spędzić z babami gdzieś tam przy wodzie i się bawi dobrze. Przepracowana naprawdę nie jest, no tyle, że ta droga i to czekanie. Jak ktoś inny przyniesie trochę tej wody, jak mają osiołka, to na tym osiołku jeszcze sobie tej wody dowiezie, to ma wtedy na kilka dni, więc to nie jest tak, że codziennie po tą wodę musi iść, jeżeli masz to szczęście, że tej wody jest gdzieś tam troszkę bliżej. No i będą się wyręczały dziećmi. To małe dziewczynki bardzo często pójdą pod te patyki, pod tą wodę, czy wyszorują piaskiem garnek do ugotowania i zajmą się małe dzieci też tym wypasem zwierząt blisko domu, kóz, owiec. Więc dorośli nie są bardzo przepracowani, to mężczyźni są bardziej przepracowani niż kobiety, bo jest ich mniej. Statystycznie na jednego wojownika przypada więcej żon, wielożeństwo, bo jest po prostu więcej kobiet niż mężczyzn i to oni robią te zagrody, ogrodzenia, idą na te wypasy, to pojenie, więc oni są w większym działaniu niż kobiety w ciągu dnia i więcej pracują, są bardziej zmęczeni. I kobiety zazwyczaj no, czekają oczywiście na powrót krów, jak te krowy wracają, czy małe, czy duże, to wszyscy znowu się gromadzą i obserwują. Jest pytanie, jak było, czy liczą, nie potrafią policzyć 1, 2, 3, 5, 10, że mam wszystkie krowy, tylko patrzą i są w stanie powiedzieć, aha, nie ma tej czerwonej, nie ma tej czarnej, nie ma tej smutnej krowy, gdzieś tam się mogły zgubić, więc bardzo często się podejmuje jeszcze takie wieczorne poszukiwania, gdzieś tam po szlaku idą, szukają, dzisiaj potrafią zadzwonić do sąsiadów i spytać, czy na rozdrożu moje 3 krowy nie poszły do ciebie, do zagrody, więc starają się znaleźć te swoje zwierzęta i jeżeli jest możliwość, to je przyprowadzają do domu, a jak nie, to się domawiają, to jutro gdzieś tam w trasie się z tymi krowami wymienimy i odzyskamy swoje stada.
Więc jest taka kontrola. I nawet jak widzą, że krowa jest chora, wymaga jakiegoś zabiegu weterynaryjnego, to i tak nie podejmą działania. Myślą, że mogą to przeczekać. Masajowie kochają czekać.

0: reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice. Rynek 23. Telefon 82 566 91 42.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na ciebie wykwalifikowana kadra.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Reklama. Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
8: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
7: O sobie.
8: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
9: Kiedy przeczekają Masajowie ten moment właśnie wieczornego oglądania krów, to dopiero wtedy kobiety bardzo często są zdziwione, że to jest ten czas, że może by coś ugotować. I wtedy odkrywają po całym dniu, że na przykład kukurydza była niezmielona i nie mają mąki. I nic nie gotują, no bo nie ma. Jak rano gotowała, o ile gotowała kobieta i zobaczyła, że wsypuje ostatnią porcję soli, to nie zapamiętała tego ważnego szczegółu i wieczorem nagle jest odkrycie, że nie ma soli. I zaskoczone. One są zawsze tak cudownie, urocze, zaskoczone czymś, czego nie. Albo, że nie ma herbaty. No była, no rzeczywiście rano wygotowała ostatnią i nie ma. Ojej. To czasami bywa dla nas frustrujące, ale są też takie momenty, kiedy jest się dłużej, że to naprawdę zaczyna bawić. I człowiek sobie siedzi na tym hamaku przed domem i mówi, nie wierzę, po prostu nie wierzę. Co za czeski film tutaj? Nikt nic nie wie. Te kobiety przygotowywują wtedy posiłek. Jest to mąka kukurydziana, tak jak wspomniałam, gotowana. Jeżeli są pieniądze w domu i jest ta herbata, to ugotują w osobnym garnku herbatę. Jeżeli jest mleko, to dodadzą do tej herbaty mleko. Jeżeli udało się kupić w miasteczku, to jest nowością dużą, na przykład korę cynamonu, albo goździki, albo kardamon, to dodają. Jeżeli nie, no to będzie tylko herbata. O zgrozo, z ogromną ilością cukru. Cukier jedzą na potęgę i pamiętam kiedyś, jak mnie poprosili pierwszy raz, jak ich zapytałam, co by chcieli w prezencie na święta, to oni w ogóle nie rozumieli pojęcia prezentu. Jak wytłumaczyłam, to bardzo skromnie powiedzieli, że no cukier, to by jest takim marzeniem, jakby się udało worek tego cukru, 25 kg kupić, to oj, to marzenie po prostu wielkie całej rodziny. Więc proszę bardzo, kupiłam ten worek cukru, chociaż sama cukru nie używam. Jak bardzo byłam zdziwiona, kiedy po 2 tygodniach usłyszałam, że 25 kg cukru właśnie im się skończyło. 10 osób zjadło w niecałe 2 tygodnie 25 kg cukru. Jak to jest możliwe, kiedy oni nie jedzą w ciągu dnia, nie piją, po prostu tak bardzo potrzebują energii, czegokolwiek. No cukier szybko nas do siebie przyzwyczaja, więc no po prostu garściami ten cukier wyjedli. I dodawali go też w ogromnych ilościach do herbaty. Pamiętam, kiedyś też Masajom opowiadałam o cukrzycy, bo też widzę te takie spadki energetyczne, jak oni im dostają tej śpiączki takiej cukrzycowej po takiej herbacie kilka godzin później. I starałam im się wyjaśnić, że właśnie ten cukier jest tutaj powodem tego, no to argumentem, bo przecież wszyscy piją w miasteczku, co ja się tam znam, who say that, że ten cukier szkodzi. I ja wtedy wyjęłam zdjęcia z takie, które mam z mojej pracy zawodowej, też właśnie ran cukrzycowych, ludzi po amputacjach, takie najgorsze zdjęcie, jakie miałam, i oni tak się przyjęli, przeglądali, zasłaniali oczy i drżącą ręką zmniejszali dawkę cukru na kubek tego płynu, który tam pili. Zamiast 8 łyżek to było 7 i mówili, że już mają mniej cukru. Także no, edukacja jest im też bardzo potrzebna. No tak jak wspomniałam, to są prości ludzie, nie czytający, nie piszący, reagują bardzo w taki sposób pierwotny na te rzeczy, które na swojej drodze gdzieś tam różnymi drogami napotykają. I tak jak my też bardzo często bezwiednie po prostu coś kupują, nie myśląc, nie znając jakby tego, jak te rzeczy później na nich będą oddziaływać. Kiedy Masajki nagotują wieczorem tej herbaty, nagotują tej mąki kukurydzianej tak na sztywno, czasami ugotują taki sosik warzywny na 10 osób, 2 małe pomidorki, 0,5 małej czerwonej cebuli, 2 malutkie ziemniaczki, to przesmażą na łyżce tłuszczu, zrobi się coś takiego, taka emulsja jak ketchup taki domowy, pyszne to jest, no tylko wiecie Państwo, no z takiej małej ilości to tak jakbyśmy jedną chochelkę od rosołu miały po prostu takiego czegoś pysznego, to jest jak przyprawa do tego jedzenia, więc to się tylko delikatnie zamacza tą kulkę, porcję, którą się trzyma w ręku mąki kukurydzianej dla smaku, a nie żeby się tym najeść czy pojeść. No i wieczorem oczywiście zanoszą to do chałupy. W chałupie wojownik nie może zjeść sam, czyli musi przyjść jakikolwiek sąsiad, żeby przynajmniej było ich dwóch. Umyją te ręce, zjedzą sobie to jedzenie, reszta zostanie wyniesiona i dojedzą inni. Ale to nie jest też tak, że najpierw jedzą mężczyźni, a resztę jedzą dzieci. To tak nie jest, czy kobiety, bo kobiety gotują sobie osobno. Mają drugie ognisko i kobiety w tym samym czasie jedzą swoje ugotowane, a to, co zostanie, to dla tych, którzy są głodni, czyli chłopcy, którzy, tak jak w Polsce, po prostu żołądek bez dna, ile by porcji nie dostali, to zjedzą i 5 porcji, 7 po prostu, no wiadomo, jak pracuje się intensywnie, to też i rośnie, to zapotrzebowanie na jedzenie jest większe. No i też to jedzenie dostają psy, o które Masajowie bardzo dbają i lubią mieć psy, bo one chronią, dają sygnały, ochraniają przed wężami, zwierzętami. No, to jest prawdziwy przyjaciel każdego chłopca w buszu. Pozwala się zdrzemnąć na przykład. Jak taki chłopak się położy, zdrzemnie, a wąż się zbliża, to pies go w tym momencie zabezpiecza przed ogromnym niebezpieczeństwem. Więc te zwierzęta też są karmione mąką kukurydzianą, na którą bardzo czekają. I później te garnki się zostawia, bo jest ciemno, nikt ich nie myje. I jeżeli te garnki zostaną w domu, to one są źródłem robactwa, które i myszy, i szczurów, i wszystkiego tego, co lgnie do tych resztek jedzenia. Więc w masajskim domu pod sufitem z gałęzi, z gliny po prostu tętni życie. To są hordy myszy, hordy takich karaczanów, to się chyba w Polsce nazywa, pluskwiaki, takie robaczki. No po prostu to jest przerażające, tego jest bardzo dużo. Ja sobie nie zdawałam sprawy, jak dużo, do momentu, kiedy właśnie przy jednym z projektów ściągaliśmy taki tradycyjny dach z lepianki, żeby zrobić metalowy. I jak ściągaliśmy tą ostatnią fazę, to było przez kilka minut taka rzeka po prostu ogromna tych czarnych robali uciekała. To nie było, że dwa. To były miliony tych robali. To była czarna, ogromna, dwumetrowa rzeka słonąca po całej ścianie domu, uciekająca gdzieś tam w ziemię. Przerażający widok. Kury nasze po prostu to nigdy nie miały takiego dnia. MacDrive taki po prostu na wysokich obrotach dla nich. To był najszczęśliwszy dzień dla naszego drobiu. A dla mnie to było przerażające, bo odkryłam, jak tego po prostu robactwa było wiele. To mi dopiero uzmysłowiło, gdzie ja przez 4,5 miesiąca żyłam, bo w takiej tradycyjnej masajskiej lepiance do momentu ukończenia budowy mojego domu funkcjonowałam przez 4,5 miesiąca. To nie jest taki kilkudniowy wakacyjny wyjazd survivalowy dla naszych tam panów, prawda, drwali wystylizowanych, bo wielu panów wystylizowanych drwali, jaki to niesamowity survival tam z tymi maczetami, kosami i tymi wszystkimi super filtrami wyczesanymi, to w buszu by się trochę zdziwili. Myślę, że wielu z nich nie dałoby rady pobyć w takim tradycyjnym masajskim domu, bo siadają wtedy tak na brzegu tej lepianki, na tego łóżeczka w lepiance i tak ludzie się trochę kurczą i wtedy te wszystkie, jaki to jest macho, tak trochę uchodzi różnymi, prawda, otworami przy wzdychaniu i nie tylko. Widuję takie różne sytuacje, które też mi pokazują, jakie my mamy o sobie mniemanie, jacy to my nie jesteśmy super, bo mamy gadżetów dużo. W momencie, kiedy się te gadżety wyłączają, bo nie ma prądu i nie ma jak ich podładować, to w tym momencie cała nasza kompetencja i nasza umiejętność poradzenia sobie w buszu ginie. Ja spokojnie mogę powiedzieć, że jestem w stanie przeżyć w buszu sama bez Masajów i sobie poradzić, natomiast i to potrafiłam od samego początku dzięki mojemu dzieciństwu, bo i znajdę jedzenie i sobie zorganizuję różne rzeczy, włącznie nawet z szałasem. Ale no, wiele osób, którym się wydaje, że coś tam u survivalu bawią się w jakieś takie tematy, no to bawią się w gadżeciarstwo, a nie w umiejętność takiego autentycznego przetrwania w warunkach, gdzie ograniczony jest naprawdę dostęp i do wody pitnej, i do jedzenia, i do czegokolwiek, do jakiegokolwiek narzędzia.

wracając do tego, co jest w masajskim domu, no to kiedy chłopcy idą na wypas z krowami, to nie jest tak, że oni są bardzo skoncentrowani na tych krowach, bo to są bardzo często dzieci. Więc robią sobie zabaweczki, a to z jakiejś gałązki, a to znajdą narość, która przypomina łeby byka z rogami i urządzają sobie walki. Albo ponieważ podglądali wcześniej, jak się zachowują kozły, to na czworakach. Na siebie napierają jako ziołki i bodą się głowami.

długiej rękojeści, zakończona bardzo często takim ostrzejszym wypustkiem. To się robi wszystko z jednego kawałka twardego, elastycznego drewna. Służy to do tego, żeby w razie ataku dzikiego zwierzęcia ostatecznie najpierw się rzuca taką pałką i żeby odstraszyć zwierzę, no ale ostatecznie też, żeby uderzyć w czaszkę i ją rozłupać. To jest też świetne narzędzie do otwierania twardych orzechów, do takiego funkcjonowania właśnie gdzieś tam technicznego w domu. Jest to wielofunkcyjne narzędzie. Robią sobie te pasterskie kije, którymi później strącają różne rzeczy z drzewa, którymi mogą sobie gałęzie z cierniami z drogi usunąć, którymi mogą też rzucić w jakieś zwierzę też do walki, gdyby przyszło, to potrafią. I szkolą się też oczywiście w takiej walce, ale jest to bardzo nieformalne. Po prostu jak każdy chłopak uczy się swojego ciała, panowania nad narzędziami, które ma. No i tak się dzieje do momentu, kiedy chłopak kończy 15, 16, ale czasami nawet i 20 kilka lat, bo w życiu Masajów bardzo ważne są ceremonie i dla nas te ceremonie są niezrozumiałe. Ja sama miewam taką złość, że kurczę, to nie mają pieniędzy na tą edukację, na ten mundurek szkolny, na tego lekarza dla babci, dla dziadka, na naprawienie czegoś, na kupienie sobie, nie wiem, solaru, ale na ceremonie zawsze znajdą pieniądze. Jest we mnie jeszcze, nawet do dzisiaj, pomimo ogromnego szacunku do ich kultury, pomimo zrozumienia wielu przyczyn, to czasami się łapię na tym, że tak nie do końca po prostu jest we mnie taka zgoda na to, bo tych ceremonii u nich jest bardzo dużo. No ale właśnie, jakie my mamy prawo oceniać ich życie? Czy kiedykolwiek żyliśmy w ich środowisku z ich problemami? No nie, my żyjemy po swojemu, więc zajmijmy się sobą. A nie wchodźmy ludziom w ich życie i nie narzucajmy im naszej woli, bo oni mają zupełnie inne spojrzenie świata, inne problemy, inne możliwości, inne potrzeby niż my. I uszanujmy to, że właśnie ten kubek, o którym mówiłam w jednym z poprzedniejszych nagrań, że my widzimy z innej perspektywy niż ktoś inny i coś, co dla nas jest bezsensowne, dla nich jest podstawą ich życia, kultury, bo tak trzeba zrobić, bo jak nie, to nie wiadomo co, ale tak trzeba zrobić. Kiedy też jest to ta ceremonia przejścia, to wtedy chłopak staje się właśnie mężczyzną i on jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko swojej rodzinie, ale plemieniu. Więc jeżeli się zgubi dziecko w buszu, to on będzie wzywany. Jeżeli ktoś umrze, to on będzie z innymi wzywany do kopania grobu. Jeżeli będzie potrzeba stanąć w obronie terenu, bo ktoś próbuje im wycinać ich busz, to on będzie do tego wezwany. Ale wtedy też bardzo często już przestaje pracować tak codziennie z krowami, bo na jego miejsce są ci młodsi. Tam jest odwrócony system opieki. Nam jest to trudno zrozumieć i my się tak często też śmiejemy, że ojejku, albo tak tragizujemy, że 3-letnie dziecko już do pracy z nożem, w buszu, węże i to tak histeryzujemy znowu i mówimy, że my mamy lepiej. Ale drodzy Państwo, 3, no powiedzmy na 23 lata nie pracuje, ma 20 lat pracy, gdzie się dużo bawi. Jest dzieckiem, chłopcem, w buszu i nie ma też takich konsekwencji, jak zgubi tą kozę czy krowę, to nikt go tam jakoś niesamowicie nie będzie karał, no po prostu tak tam jest. To jest takie normalne, codzienne, zdarza się każdemu. I taki chłopak, jak zostaje wojownikiem, to jest estyma, to jest nobilitacja, to jest już piękne ubranie, to jest życie, to są Masai party, to są tańce, śpiewanie, to jest poszanowanie. I on tak sobie żyje do emerytury. Jeszcze w międzyczasie 4 albo 7 żon, 60 dzieci, 200 równocząt, żyć, nie umierać. A my im będziemy mówić, jak się lepiej żyje, jak sami 40 lat na etacie po 8 godzin dziennie, codziennie z nienawiścią do naszych strasznie durnowatych szefów i jeszcze głupszych kolegów i koleżanek z pracy w takiej złości, gniewie, a później przechodzimy na emerytury, z których ledwo co możemy żyć, to my wegetujemy i robimy sobie mękę studiów i pracy zawodowej przez kilkadziesiąt lat, a będziemy ich pouczać, że to oni źle żyją? Ha, zastanówmy się, czy my mamy rzeczywiście taki raj zawodowy, bo kto tu jest fajszy? Czy my? Czy może jednak ich styl życia daje więcej luzu i szczęścia w życiu, pomimo tego, że no nie mają tych wszystkich tak zwanych dóbr materialnych? Bardzo Państwu dziękuję i zostawiam Państwa z tą właśnie refleksją, żeby z jednej strony doceniać to, co mamy, czyli wodę, światło, ale też, żebyśmy się zastanowili, czy to, w jaki sposób żyjemy, rzeczywiście daje nam szczęście. Dziękuję. Renata Madziara. Do zobaczenia na stronie Polka wśród Masajów.

0: Każdy z nas jest bohaterem, bohaterką. Gramy pierwszoplanowe role w filmie, do którego scenariusz trochę pisze życie, a trochę my sami.
1: Każdy z nas może też stworzyć audycję.
0: O sobie.
1: Sami o sobie. Na 104,9 FM w każdą środę po godzinie 20. Audycja, którą opowiada życie i słuchacze Radia Bonton.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Zabójstwo kibica w Krakowie. Policja zatrzymała 9 osób. Jeszcze przez tydzień tańsze paliwo, potem koniec programu CPN. Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionych nastolatków. Dwaj bracia odnalezieni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja ustala przebieg śmiertelnego pobicia mężczyzny w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze zatrzymali 9 osób mogących mieć związek z morderstwem. Wstępnie ustalono, że to osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Zabójstwo nagrały kamery monitoringu, a pomoc wezwał mieszkaniec osiedla.
1: Ten mężczyzna zauważył nieprzytomnego, jak się później okazało, 36-latka. Ratownicy medyczni tego mężczyznę przenieśli do karetki. Niestety nie udało się uratować życia.
0: Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Ofiara to kibic Hutnika Kraków. Sprawę skomentowała już Wisła Kraków. Klub potępił zbrodnie, zapewnił, że sprzeciwia się przemocy. Wścieklizna na Lubelszczyźnie. Pojawiło się kolejne ognisko, tym razem u Lisa w gminie Janów Podlaski. Zwieje, że błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lekarz weterynarii Monika Michałowska.
2: Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe. To mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
0: To już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Jeszcze przez ponad tydzień kierowcy będą tankować paliwo po cenach ustalonych w rządowym programie CPN. Eksperci ostrzegają jednak, że ropa na świecie drożeje, a więc po zakończeniu programu ceny na stacjach wzrosną. Dziś płacimy mniej więcej 6,50 za benzynę i 7,50 za olej napędowy, mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol.
3: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała już o 5%.
0: Program CPN z obniżką VAT-u i ustalanymi cenami maksymalnymi będzie obowiązywać do końca wakacji. Zaginieni bracia z okolic Drawska Pomorskiego odnalezieni, poinformowała policja. 13 i 15-latek byli poszukiwani po tym, jak od wczoraj nie wrócili do swoich domów i nie dawali znaku życia. Powtarzamy więc, dobre wieści, odnaleźli się. W nocy około 10 do 12 stopni na północy Polski cały czas może padać. Jutro deszcze pojawią się też w centrum, a miejscami nawet na południu. Województwo świętokrzyskie, lubelskie też będzie częściowo deszczowe. Temperatura około 20 stopni, tak od 19 do 22. Słońca też całkiem sporo.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
1: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
2: Ponton Radio na 104,9 FM.

0: reklama.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama. Bonto.

0: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Szkoły szykują się na wiele zmian, dyrektorzy alarmują, za mało czasu. Zełenski przyjął ustawę o Panteonie Narodowym. Budzi ona obawy w Polsce. Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dostaliśmy za mało czasu na tak wiele zmian, skarżą się niektóre szkoły. Od nowego roku będzie nowy obowiązkowy przedmiot, czyli edukacja zdrowotna. W programie ma być też więcej zajęć praktycznych. Zmiany obejmą także korzystanie z telefonów komórkowych i zasady żywienia w szkolnych stołówkach. Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
1: Najtrudniejsze jest w tym wszystkim kumulacja drobnych i większych zmian. Częściowo tradycyjnie na ostatnią chwilę, bo część regulacji dokonała się latem, jak na przykład organizacja nadzoru pedagogicznego. Rzeczywiście jest wesoło, żywo na korytarzach szkolnych już teraz w sierpniu, bo nauczyciele przygotowują się do tych zmian.
0: Ostatniego dnia wakacji nauczyciele będą protestować. Domagają się 15% podwyżek, a nie 3%, które zaproponował rząd. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o utworzeniu Panteonu Narodowego. W Polsce pojawiły się obawy, że trafią do niego osoby odpowiedzialne za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Zełenski podkreśla, że tylko od Ukraińców zależy, kto zostanie tam uhonorowany.
2: Ukraińską Panteon.
3: W Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które przez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Silni znaczy wolni. Ukraiński Panteon na pewno powstanie i tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem.
4: I tylko Ukraińcy będą wyrzucać dla siebie, kto jest naszymi herojami.
0: Panteon ma powstać w samym centrum Kijowa. Według śledczych nadmierna prędkość była przyczyną tragedii w Krakowie. Kierowca stracił panowanie nad samochodem i staranował spacerujące chodnikiem małżeństwo z dzieckiem. Rodzice zginęli, szpital walczy o życie niemowlęcia. Kierowca ma jutro stanąć przed prokuratorem. Wars czeka na prawie 40 nowych wagonów restauracyjnych. Połowa z nich będzie jeździć po torach już na początku nowego roku. Będą się różnić od starszych, będą nowocześniejsze, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Warsu.
5: Ten design będzie taki bardziej ciepły, nowoczesny. Ma też być wygodny dla pasażerów, ma być lepiej wyciszony. Mają te wagony być też dawać więcej miejsca, dlatego żeby z nich korzystać. Wiemy, że dużo pasażerów jest zainteresowanych usługą gastronomiczną Warsu.
0: Intercity planuje zwiększyć liczbę pociągów z wagonami restauracyjnymi. W nocy na północy Polski cały czas może padać, na południu nie powinno. Temperatura około 10 do 12 stopni. Jutro też pogoda w kratkę. Nad morzem możliwe burze, a deszczowo może być w ogóle w większej części Polski, poza samym południem, gdzie nadal sucho i słonecznie. Temperatura około 20 stopni.
6: 104,9. Bonton Radio.
7: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
8: Proszę Państwa, dzisiaj w audioportrecie rozmawiam z młodym człowiekiem, który ma pasję, myślę, współbieżną z wieloma osobami, ale z pewnością ma doświadczenie mimo młodego wieku i wyniki znacznie bogatsze niż niektórzy z nas. Jakub Nadolski. Zacznę od imienia i nazwiska. Zawsze taką dłuższą wprowadzkę robię. Dzisiaj zrobimy to trochę inaczej. Witaj,
9: Dzień
8: Jakubie.
9: Dobry, witam wszystkich.
8: Jakub, nasza wspólna znajoma, kiedy rozmawiałem na twój temat, powiedziała, jeżeli się pomyliła, to wybacz, jej z humanistką. Ale powiedziała, że obejrzałeś 1600 filmów.
9: Tak, tak właśnie ostatnio mi wybiło na Filmwebie taki licznik, więc jest to prawda.
8: To ja sobie policzyłem, że 1600 filmów, licząc średnio po 3 godziny na film, to jest około 200 dni, pod warunkiem, że oglądałeś to przez 12 godzin.
9: Bardzo możliwe, że to wynosi tyle. Ja bym jeszcze tutaj dorzucił od razu też całkiem sporą liczbę seriali, więc wyjdzie jeszcze bardziej zawrotna liczba.
8: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby poświęcić rok swojego życia, młodego życia, na to, żeby oglądać filmy, bo pewnie o tym jeszcze będziemy za chwilę mówić, ale mówi się dzisiaj powszechnie, w szczególności do ludzi młodych, że tępe siedzenie przed telewizorem zabija nas od środka, więc skąd pomysł na to takie hurtowe oglądanie filmów?
9: To może zacznę od początku. To się zaczęło gdzieś w roku 2012-13, gdy pierwszy raz, może przez tatę głównie, zacząłem oglądać filmy science fiction i fantazy. Narnia, Harry Potter, później Avengersi. To były takie pierwsze filmy, które tata we mnie zaszczepił. I później już jakoś to ruszyło lawinowo. pamiętam, że pierwszy rok oscarowy, który śledziłem, to był 2016. I słynny moment, gdzie La La Land przez 30 sekund dostał nagrodę za najlepszy film. Później mu odebrano, bo się okazało, że była pomyłka z kopertami. Ale tak, to takie pierwsze wspomnienia. Wracając do pytania, może to była pewnego rodzaju jakaś ucieczka od rzeczywistości?
8: Powiedziałeś rzecz, która mnie absolutnie zdziwiła, bo dla mnie filmy science fiction to taka kategoria twórczości, którą bardzo rzadko odwiedzam i przyznaję się bez bicia i przepraszam wszystkich tych, których urażę w tym momencie, ale moje podejście do Awatara dwukrotne skończyło się dokładnie w tym samym momencie i gdzieś tak mniej więcej po napisach początkowych i 10 minutach filmu zasypiam. Każdy lubi to, co lubi, tak? Ale to kino science fiction, w szczególności współczesne, bo no nie wiem, niektórzy mogą Hitchcocka urazić tym, że wprowadzał pewne standardy science fiction, tak? W latach 60., chyba 63 rok taki. Można powiedzieć, że to już było swoistego rodzaju science fiction, ale to dzisiejsze kino wygenerowane w 99% przez komputery nadal potrafi zaskakiwać?
9: Myślę, że jak najbardziej, bo sposób, w jaki twórcy podchodzą do tworzenia kina, a co chcą w ten sposób przedstawić, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Także tutaj świetnym przykładem według mnie będą superbohaterowie, którzy, wiadomo, latają w maskach, ludzie się śmieją, że Superman ma majtki na spodniach i goście w rajtuzach, ale pod przykrywką właśnie tej superbohaterszczyzny nadal jest człowiek. I myślę, że to jest właśnie niesamowita moc kina superbohaterskiego dzisiaj. Spider-Man, który wyszedł 2 tygodnie temu, albo 3, zarobił $2 miliardy na całym świecie. Został 8. filmem w historii kina, który tego dokonał. Więc myślę, że nie tylko ja tutaj jestem fanem tego typu filmów. I jak najbardziej uważam, że kino science fiction ma bardzo, bardzo szerokie pole do manewru.
8: Wspomniałeś Spidermana. W tych 8 miliardach i moje 30 parę złotych należy doliczyć, byłem, oglądałem. Ja nie wiem, czy to w moim przypadku już jest kwestia wieku, czy może takiego podejścia, że Marvela raczej nie powinno się mielić po raz kolejny, ale mnie osobiście ten film ani nie zachwycił, ani nie wgniótł w fotel. Chwilami miałem wręcz wrażenie, że pewną świętość, jaką jest Spider-Man, przemielono przez jakąś taką maszynkę do zarabiania pieniędzy. Ja nie jestem znawcą, nie obejrzałem 1600 filmów, być może 1600 razy oglądałem, ale wliczając w to Znachora, czyli tytułów jest mniej niż projekcji, ale mnie jakoś to nie urzekło. Skąd fenomen tego, że coś, co wydawać by się mogło, powinniśmy znać już na pamięć od lat 40., bo chyba komiks w latach 40. powstał, że nadal to przyciąga ludzi do kina i to jeszcze w tak spektakularny sposób.
9: Tak, pierwsze komiksy Spider-Man to są chyba lata 60., jeżeli mnie pamięć nie myli. Ogólnie komiksy to są lata 30., 40., wtedy wychodził Superman, Kapitan Ameryka. Kapitan Ameryka to, jego komiksy też jest ciekawy wątek, bo został stworzony głównie po to, żeby motywować żołnierzy na wojnie. A wracając do Spider-Mana, kiedyś Stan Lee, czyli twórca Spider-Mana, powiedział, że największą mocą tej postaci jest to, że każdy się może z nią utożsamić, bo to jest po prostu zwykły chłopak, który ma długi, musi płacić czynsz, chodzi na studia, tutaj próbuje jakieś sprawy miłosne rozwiązać z MJ czy to Gwen i nie zawsze mu to wychodzi. Spider-Man więcej razy się potyka niż nie. Więc no, uważam, że to jest właśnie ta duża siła superbohaterów. Każdy naprawdę jest przedstawiany jako człowiek. Ostatnio też wyszedł film w tamtym roku Superman od Jamesa Gunna, który zapoczątkuje nowe uniwersum DC. I tam takie słowa padają, które właśnie wypowiada Superman, że codziennie rano wstaję, stawiam jedną nogę za drugą i tak jak wy, nie mam pojęcia, co robić. Także myślę, że to jest właśnie odpowiedź na to pytanie.
8: Dla mnie Spider-Man to jest tylko jedno zdanie, które utkwiło mi w pamięci i myślę, że większości przeciętnych oglądaczy tego typu kina, że z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność, czyli słowa wujka Spider-Mana wypowiedziane do niego. Czy odnosisz wrażenie, że dzisiaj odpowiedzialność reżyserów, twórców kina troszeczkę zmalała w stosunku do najwybitniejszych twórców filmowych, już wspomnianego Hitchcocka czy Kurosawy, że ten film dzisiaj został spłaszczony w wersji jakiejś takiej duchowości, przekazu do minimum, a nieproporcjonalnie wręcz wzrosła skala efektów specjalnych, że dzisiaj idąc do kina idziemy po efekty specjalne, a nie po to, co film przedstawia?
9: To jest bardzo dobre pytanie o tą malejącą rolę reżysera w kinie. I odpowiedź brzmi i tak i nie, bo są tacy reżyserzy jak Christopher Nolan, jak James Cameron i jego awatary, jak Quentin Tarantino, którzy uważam mają pełną dowolność. Wystarczy, że pójdą do studia z jakimś pomysłem, studio im da pieniądze na wszystko. Największe pieniądze świata. Nolan przy Odyssei powiedział, że chce kręcić cały film IMAX-em. Proszę bardzo. Więc są nadal wyjątki i z drugiej strony mamy kino artystyczne, które teraz też bardzo, bardzo, bardzo mocno idzie do góry, szczególnie horrory. Świetny przykład Obsesja, film za $750,000, jak dobrze pamiętam, zarobił około 500 milionów. Więc myślę, że studia będą stawiać na reżyserów, którzy pragną wyrazić w jakiś sposób siebie, opowiedzieć to, co chcą opowiedzieć. A jeżeli chodzi o kino superbohaterskie, to bywa z tym różnie. Bo niektóre filmy widać, że są robione bardziej przez studio niż przez twórców. Też często zdarzają się takie przykłady, jak na przykład Eternals, film Marvela, robiony przez Chloe Zhao. To jest reżyserka oscarowa. Zdobyła Oscara za Nomadland. I ludziom Eternals się nie podobał. Dla mnie film bardzo dobry, ale właśnie to, że bardzo artystyczny, bardzo inny od reszty, nie przypadło szerszej publice do gustu.
8: Wiesz, kiedy tak ze swoimi znajomymi najbliższymi rozmawiam na temat filmów, to zbyt dużo nie jestem w stanie opowiedzieć, bo już wspomniałem o Znachorze. I gdy ktoś mnie pyta, ile emisji w telewizji Znachora obejrzałem, to ja jestem jak Chuck Norris i mówię, że wszystkie. Ale jest to obraz, który faktycznie ma coś dla mnie osobiście takiego, że kiedy jest w telewizji, kiedy nawet gdzieś muszę wyjść, zwłaszcza jest to we Wszystkich Świętych, kiedy trzeba jechać na groby, puszczają bezczelnie mi Znachora na dwóch kanałach gdzieś tam na kablówce i najchętniej bym obejrzał oba tego samego dnia, ale jest to obraz, który mnie przyciąga. Pokusiłem się, zostałem wręcz zmuszony emocjonalnie do tego, żeby obejrzeć nowego Znachora. I poczułem się trochę, mimo fantastycznych ludzi, którzy zagrali w tym filmie, dobrych aktorów, ciekawej scenografii i tak dalej, ale poczułem się, jakbym trochę dostał w twarz. Pewnie dlatego, że w głowie sobie ułożyłem, że Znachor to jest tylko ta jedyna wersja, słuszna, nie pierwsza, jak niektórzy myślą. I to jest ta świętość, którą zawsze będę oglądał. Dzisiaj patrząc, ja jako amator, jako totalny laik, jeżeli chodzi o film, kiedy patrzę na to, co gdzieś tam się pojawia w internetach szeroko rozumianych, to mam wrażenie, że nic nowego kino już dzisiaj nie jest w stanie zaoferować. Że wszystko to, co można było już pokazać w kinie, już pokazano. Oczywiście możemy zrobić kolejną ekranizację powieści, książki, nową opowieść powiedzieć, ale ktoś, kto obejrzał 1600 filmów, pewnie sobie pomyśli, no dobra, no tutaj mamy historię miłosną i tak dalej, ale to już było w 88, 97, tak samo jak wszystkie polskie, przepraszam, wszystkie panie, ale tak jak wszystkie polskie romantyczne komedie. Obejrzałem jedną i wiem, co się dzieje we wszystkich. Kino jest w stanie dzisiaj nas jeszcze zaskoczyć czymś, czego nie widzieliśmy, tak jak zaskoczył Hitchcock pokolenie naszych rodziców, czy Kurosawa. Mówię o nich cały czas, bo to są moi ukochani reżyserzy.
9: Uważam, że nie wymyślimy koła na nowo. pewne schematy, które były stosowane lata temu, nadal są stosowane, wątki, fabuły, to wszystko się będzie powtarzało. Różnica tylko jest taka, w jaki sposób twórcy spróbują to przedstawić publice. I myślę, że to jest właśnie najważniejsze tutaj. Więc jeśli chodzi o ostatnie lata w kinie, to szczerze takich mega świeżych projektów było może zaledwie kilka, a filmów rocznie pewnie wychodzi tysiące, więc to pokazuje, jaka jest skala. Mamy na przykład kolejną interpretację Batmana, która jest dużo mroczniejsza od pozostałych i właśnie w taki sposób kino chce być świeże. Mieliśmy na początku w latach 80. i 90. Michaela Keatona, filmy Tima Burtona, Batmany. One były takie mocno kiczowate. Później przyszedł Christopher Nolan, który spróbował urealnić Batmana jak tylko to możliwe. A teraz mamy wizję Matta Reevesa, która jest strasznie mroczna i uważam najlepsza z wszystkich jak dotychczas. Robert Pattinson też jest świetny w tej roli. I właśnie koła na nowo nie odkryjemy, ale możemy mu jakby dać trochę inne felgi, tak?
8: Jakub, nieodzownym elementem kina, bez którego nie wyobrażam sobie, chociaż kiedyś oglądałem jeden film, w którym absolutnie nie usłyszałem żadnej muzyki, wgniótł mnie w fotel, przyznam szczerze, ale nieodzownym elementem kina jest muzyka. Tak samo w radiu. Teraz zaprosimy naszych słuchaczy na krótką przerwę muzyczną, a ty w roli DJ-a teraz zaproponuj, czego sobie posłuchamy w tej krótkiej przerwie rozmowy naszej.
9: To może zostajemy przy filmach i niech będzie to soundtrack z La La Landu, Another Day of Sun.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
9: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na ciebie wykwalifikowana kadra.
10: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
11: Jakub, wspomniałeś o tym, że rocznie powstaje kilkaset, może kilka tysięcy filmów na całym świecie. Jeżeli uwzględnimy Indie, to jest to kilkanaście tysięcy filmów rocznie. Dzisiaj już mówi się zdecydowanie mniej o Bollywood niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, bo jednak PESEL już mi trochę podskoczył. I te bollywoodzkie filmy, wszystkie dla Europejczyka mogą wydawać się takie same, bo mamy jakąś kanwę, jakąś opowieść i 99% czasu aktorzy tańczą, śpiewają i mamy fajny musical. Oglądając kilka tysięcy filmów, jesteś jeszcze w stanie oglądać film bez takiego przeświadczenia, że ty już wiesz, co za chwilę się wydarzy? Bo kiedy oglądamy filmy Patryka Wegi na przykład, tak, no to nie trzeba się za bardzo wysilać, żeby się domyślić, jak będzie ten film wyglądał od piątej minuty do samego końca. Czy przy tak dużej ilości filmów one cię jeszcze potrafią zaskoczyć? Czymś nowym, czymś świeżym, czymś innym? czy włączasz film i już wiesz, jaki będzie koniec?
0: Nie, nie jest tak. Ja jestem zawsze, gdy odpalam jakiś film, to z otwartą głową do niego podchodzę i według mnie w filmach nie chodzi tylko o ten element zaskoczenia, ale może to w jakiś sposób on jest przedstawiony, cała produkcja, bo wiadomo, plot twisty w filmach są rzeczą nieodzowną od wielu lat, od Hitchcocka.
11: Patrzymy na film przez pryzmat aktorów, którzy w nim występują. I może mniej pamiętasz te czasy, ale kiedy powstawał film o Karolu, który został papieżem, toczyła się taka społeczna dyskusja na temat tego, czy wypada, żeby pan Adamczyk grał w tym filmie, czy to było na odwrót, że najpierw zagrał Karola, a później zagrał, o Karol chyba tak się nazywał ten film. Już nie pamiętam dokładnie, co było pierwsze. Ale patrzymy właśnie na kino przez pryzmat aktora, no, tego pierwszoplanowego najczęściej. Możemy się tutaj, mówiąc bardzo kolokwialnie, zrobić w balona i dzieje się tak dzisiaj w kinie, że te główne role grane przez aktorów, których sobie gdzieś tam zaszufladkowaliśmy, pokazują zupełnie nową twarz, nowe okoliczności, w jakich się pojawiają jako aktorzy?
0: Więc myślę, że jak najbardziej. Znamy Roberta Pattinsona, który był na początku swojej kariery rozpoznawalny tylko przez Zmierzch, którego on sam bardzo nie lubi. On powtarza, że wziął tę rolę tylko dlatego, że skończyły mu się pieniądze za Harry'ego Pottera, w którym wystąpił. A dzisiaj jest to jeden z najlepszych aktorów na świecie. Batman, teraz będzie w filmie Breaking Point, w Dune części trzeciej, która jest bardzo popularna, był w Odysei. No, człowiek jest niesamowity. Tyle, ile on potrafi przekazać różnych postaci w różny sposób, to jest coś naprawdę imponującego. Ale wiadomo, zdarzają się tacy aktorzy jak The Rock, którzy lubią zarobić pieniądze i w każdym filmie grają The Rocka.
11: Albo kiedyś czytałem o jakimś aktorze, który zagrał w 43 chyba trzech filmach i w każdym filmie grał Meksykanina o imieniu Hector. Nie pamiętam dokładnie, jak się nazywał. Wpisując się oczywiście doskonale w rolę. A co powiesz o tym? Jednym z moich ulubionych, jeżeli nie najbardziej ulubionym aktorem, jeżeli chodzi o światowe kino, był, jest i będzie Clint Eastwood. I uważam, że wszystkie role, które zagrał Clint Eastwood, są rolami oscarowymi. I kiedy przez zupełny przypadek kiedyś włączyłem jakiś film w telewizji i ten film mnie zaciekawił, absolutnie nic na jego temat nie wiedziałem. I kiedy pojawiły się litery końcowe, o zgrozo, reżyserem czy producentem był Clint Eastwood. Zacząłem drążyć, trochę czytać, trochę więcej oglądać i dochodzę do wniosku, że do czegokolwiek Clint Eastwood się nie dotknie, nawet malutkim paluszkiem, to jest to coś wybitnego. Czy dlatego, że uważam go za najlepszego aktora wszechczasów i coś w mojej głowie mi mówi, że wszystko, co zrobił, jest doskonałe? Czy on faktycznie jest tak fenomenalnym człowiekiem, że wszystko, co robi, robi świetnie?
0: Myślę, że druga opcja. Wszystko, co robi, robi świetnie. Paru jest takich aktorów. Właśnie Clint Eastwood, Robert De Niro, Christopher Lee. To są ludzie starej daty, którzy są wychowani trochę w aktorsko inny sposób. Też oni bardzo dużo film, szczególnie właśnie Eastwood, który reżyserował masę filmów. Za masę był nagradzany. I fajne jest to właśnie, żeby poznać te aktorstwo drugiej strony, od tego kierownika, tak? Wtedy myślę, że do takiego Eastwooda, czy właśnie do takiego Eastwooda to jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia aktorstwa, niż doświadczał przez tyle lat. I jako reżyser mógł widzieć rzeczy, których reżyserzy, którzy nie są aktorami, ani wcześniej nie byli, zupełnie nie zwracali na nie uwagi, tak? Jeżeli chodzi o to, jak aktorzy są prowadzeni na planie.
11: Słuchaj, obejrzałeś tyle filmów, masz takie, do których wracasz za każdym razem. U mnie jest to Znachor, u mnie jest to Polowanie na Czerwony Październik. Jest kilka takich tytułów, do których lubię sobie co jakiś czas wrócić. Cała trylogia oczywiście musi być, no bo przecież jakbym sobie mógł odmówić niedzielnego popołudnia bez któregoś z tych wielkich filmów, nawet Ogniem i Mieczem, mimo że powstało dwie chyba dekady, czy trzy dekady później niż poprzednie dwie części, mnie zachwycają. Po prostu lubię wracać do pewnych tytułów. Ty też masz takie, do których co jakiś czas lubisz sobie wrócić, czy po prostu masz w głowie świadomość tego, że jest jeszcze tyle filmów do obejrzenia, że szkoda ci czasu, żeby obejrzeć jakieś dwa razy?
0: Jest dosłownie kilka filmów, które lubię oglądać parę razy. Jest to m.in. La La Land, który uważam działa na mnie niesamowicie. Naprawdę, nieważne jaka jest pogoda na dworze, jak się obecnie czuję, gdy włączę ten film, to jakbym był na innej planecie. Te wstawki wszystkie musicalowe, Ryan Gosling i Emma Stone, niesamowita reżyseria Damiena Chazella, muzyka Justina Hurwitza, którą przed chwilą Państwo mogliście usłyszeć. To jest coś, co wprawia w osłupienie mnie za każdym razem. Jak można zrobić film tak bliski ideałowi, w którym każdy szczególik, każdy kolor, każdy kadr, każde ułożenie światła na planie ma znaczenie.
11: W internetach wyświetliło mi się ostatnio taki filmik, gdzie tam człowiek z mikrofonem pytał ludzi o najbardziej przereklamowanych twórców czy artystów na świecie i jeden z dżentelmenów słusznego już wieku powiedział, że jednym z najbardziej przereklamowanych jest Spielberg. Że kiedy przyjdzie do wytwórni z czymkolwiek, to każda wytwórnia da mu pieniądze i powie rób. Są twórcy, czy są filmy, do których nie zechcesz nigdy wrócić i uważasz, że są największą wtopą, ale z racji na budżet, jaki został wydany na marketing, mówiło się o nich w samych superlatywach, a są, no, mówiąc delikatnie, średnie. Oczywiście jest to subiektywna
0: tak,
11: lista.
0: Tak. To ja szczerze powiem, że ja miałem problemy bardzo duże z Christopherem Nolanem, aż do Dunkierki. Uważałem, że jego, czy to Batmany, czy to Interstellar, czy to Incepcja, mimo tego, że są uwielbiane, nie przeze mnie. Bardzo duży dystans mam do tych filmów. Próbowałem do nich podejść parę razy i za każdym razem się od nich odbijałem. Pytanie było, czy jest jakiś film, którego nigdy nie obejrzę ze względu na że mi się nie podobał, to opowiem trochę obrócę to pytanie i opowiem o filmie, którego nigdy nie obejrzę drugi raz przez to, jaki wywarł na mnie wpływ. Jest to Grobowiec Świetlików. Jest to film anime ze studia Ghibli, japoński. Jest to o II wojnie światowej i o tym, jak Japonia jest bombardowana. No i to jest film, który zmienia człowieka. Naprawdę. Samoloty tam latają nad głowami, tutaj ktoś umiera, nie mają postaci główne co jeść, jest straszne. Nie obejrzę tego nigdy drugi raz.
11: A lista Schindlera?
0: Wracamy do Spielberga, tak? Lista Schindlera jest filmem dobrym, ale nie wywarło na mnie takiego wpływu. Uważam, że jest zrobiona w poprawny sposób. No, dziwne jakby nie była, skoro robił to Spielberg. Obiektywnie mówiąc, najlepszych reżyserów w historii kina w ogóle. I do listy Schindlera, gdybym chciał, to bym wrócił, ale do Grobowca Świetlików raczej nigdy.
11: Ciężar genetyczny obu tych obrazów można troszeczkę ze sobą zestawić, czyli trauma wojny, cierpienia, bezsensownej ludzkiej śmierci. Coś wygenerowanego przez ludzką wyobraźnię, przez rysowników, przez może jeszcze wtedy sztucznej inteligencji jako takiej, w aż takim udziale filmowym nie było, a obraz rzeczywisty, gdzie widzimy prawdziwych ludzi, prawdziwe budynki, prawdziwe samochody, zmienia trochę postrzeganie tego wszystkiego. Łatwiej jest obejrzeć coś, co jest realne, niż coś, co... Na pewno jest to szok kulturowy, bo wiadomo, że anime i kultura japońska dla Europejczyka może być czasami niezrozumiała, ale łatwiej jest obejrzeć coś gatunkowo ciężkiego, ale realnego, niż tego wykreowanego przez rysowników, przez animatorów?
0: Gdybym nie obejrzał Grobowca Świetlików, odpowiedziałbym, że tak. Ale po zobaczeniu tej produkcji zmieniłem zdanie totalnie. Naprawdę, jeżeli ktoś tego nie widział, to nikt nie ogląda. To nie jest polecenie filmu. On wywarł taki wpływ na mnie. Ja nie płaczę na filmach, a na nim się popłakałem. Jako dorosły chłop ryczałem, oglądałem go w tamtym roku, no to był dla mnie hardcore niesamowity. Nie umiem tego w ogóle w słowa obrać, jak udało się twórcom, rysownikom, reżyserom opowiedzieć taką historię w wydawać by się mogło medium dla dziecka. Może to jest właśnie mocą tego, że niby to jest animacja, tak, niby to jest animacja, niby to jest anime, a dostajemy tam takie liście po twarzy. Niesamowite.
11: Powiedzmy, że dzisiaj jest piątkowe popołudnie, planujesz sobie seans filmowy, platform streamingowych jest dzisiaj mnóstwo, są i te dostępne przez satelitę, przez kablówkę, przez internet najwięcej. Jak wybierasz przy takiej ilości obejrzanych filmów kolejny tytuł? To się chyba box office nazywa, tak? Czyli te wszystkie opisy, recenzje specjalistów, czy po prostu pierwszy przypadkowy film?
0: Mam bardzo długą watch listę filmów. Tam jest około 1200 filmów, które chcę obejrzeć. I co ciekawe, jak zazwyczaj jakiś oglądam, nie jest z tej listy, więc jest to duża losowość. Jakieś natchnienie chwilowe, na przykład myślę sobie, o, obejrzałem film z Robertem De Niro i szukam filmów z Robertem De Niro, które są dostępne na Netflixie. Obejrzałem jakąś komedię, szukam komedii, które są dostępne na Prime Video czy na jakimś innym streamingu. Więc mimo tego, że watchlista jest długa i czasami do niej sięgam, to zazwyczaj jest to jakieś takie przypływ mocy chwilowy, tak? Że akurat ten film dzisiaj obejrzę bez większego namysłu, tak? I po prostu go odpalam, oceniam i mam nadzieję, że później mi się spodoba i będę o nim dłużej myślał.
11: Czasami jest tak, że ktoś, kto w miarę się tam interesuje filmem, czyta recenzje jakichś amerykańskich recenzentów, którzy byli na przedpremierowym wykonaniu jakiegoś filmu. Są ochy, achy, zachwyty. Później przychodzi film w powszechnej dystrybucji do kin. Idziesz, oglądasz albo na jakiejś platformie streamingowej i jest taki klaps. Bo to, co mówili amerykańscy krytycy, którzy później przyznają Oscary, a to, co widać na ekranie, to są dwie zupełnie różne rzeczy. Czy często się zdarza to w twoim przypadku?
0: Tak, ale to wiadomo, to jest odbiór osobisty, tak? Jak ktoś podchodzi do danego dzieła. Ostatnio takie miałem z szeroko komentowaną obsesją, którą wielu ludzi uważa za jeden z najlepszych filmów w tym roku. No ja tak nie uważam. Uważam, że jest dobry. Indy Navarrete, która tam gra, jest... O, ona jest świetna. Uważam, że ona zasługuje na Oscara. Ale film sam w sobie jest taki jak wiele innych horrorów, także... A ochy i achy spływały z Ameryki właśnie bardzo szybko i bardzo głośne były.
11: Pamiętam, kiedy pierwszy raz i chyba jedyny obejrzałem, co się wydarzyło w Madison County. Zastanawiałem się, czy możliwe jest komercyjne, zaangażowane społecznie kino. Czy w dzisiejszych czasach nastawienia wytwórni filmowych tylko na zysk, bo tak to na pewno działa i tutaj przypuszczam, że mały palec mógłbym sobie oddać, że nie jest inaczej. Czy w takim komercyjnym kinie jest możliwe jeszcze dzisiaj kino zaangażowane społecznie? Ja nie mówię o tym, co się w pewnym momencie mówiło bardzo głośno o Netflixie, o Disneyu, że pewne ideologie, które są tam wręcz na siłę wciskane, że to się mija trochę z rzeczywistością, ale czy kino zaangażowane społecznie jest dzisiaj jeszcze możliwe przy tej komercji?
0: Jest, jak najbardziej. Świetny przykład, Czarna Pantera. Film o bohateru czarnoskórym wychodzi do kin, zarabia miliard z jakimś tam kawałkiem. Więc to są niesamowicie duże pieniądze i gdy później w internecie oglądało się TikToki i widziało te dzieci, które latają z jego zabawkami, w końcu mają jakiegoś przedstawiciela swojego na wielkim ekranie, to jest coś, co właśnie działa na społeczeństwo w sposób niesamowity, szczególnie te młodsze. Teraz dostaniemy X-Menów i tam też są postacie, które są powiązane z jakimiś mniejszościami. Bardzo jest ich dużo. Więc to znowu będzie ukłon w ich stronę. I myślę, że warto robić takie filmy. Szczególnie właśnie te wysokobudżetowe, które docierają do szerokiej publiki. Żeby jednocześnie osoby mogły się utożsamić z bohaterem, a z drugiej strony inni mogli zrozumieć, że różność też jest ważna.
11: To teraz dla równowagi, żeby nasi słuchacze, bo czas płynie nieubłaganie, szybciej niż w kinie, żeby nasi słuchacze mogli trochę się zdystansować do tego, o czym mówimy, czyli kolejna przerwa muzyczna. Co tym razem?
0: Najcięższe pytanie dzisiaj. Dobrze, niech to będzie utwór The Sirens z soundtracku z Odyssei Nolana. Wybitne dzieło.
11: Zostawiam Państwa z Odyseją.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: apartament! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: Na pewno reklama. Musiałeś oglądać, bo jeżeli obejrzałeś 1600 filmów, to te musiały się tam znaleźć. Dwa. Nie mówię o tym trzecim z serii, bo dość kontrowersyjny tytuł, ale czy twoim zdaniem dwa wybitne polskie filmy, tytuł zaraz powiem, są próbą wprowadzenia kina sensacyjnego do Polski, czy raczej są czymś więcej? Mowa o Psach. Kiedyś pamiętam z Piotrkiem z DKF-u rozmawiałem na ten temat i mieliśmy podobne zdanie na ten temat. I właśnie, czy Psy, te polskie Psy, to jest film o zasadach, o prawdziwej męskiej przyjaźni, jak mawiał mój nieodżałowany świętej pamięci przyjaciel Jacek, czy raczej jest to taka próba komercyjnego wprowadzenia sensacji, gdzie ilość wystrzelonych pocisków można porównać z Rambo albo, nie wiem, tam Terminatorem.
7: To tutaj muszę wszystkich zasmucić. Niezbyt mi po drodze z polskim kinem. Jedyny twórca, jakiego oglądam, to jest Krzysztof Kieślowski. Także niestety o Psach się nie wypowiem, bo po prostu nie widziałem.
6: Dobra, okej, okay. Ja rozumiem, między nami jest różnica pokolenia, więc pewnie stąd ta różnica. Ale czasami jest tak, że siadamy przed telewizorem, no kiedyś było łatwiej, były dwa programy, na którymś był film i oglądało się to, co było, to, co sobie wymyślił twórca rozkładówki na dany tydzień. Dzisiaj mamy przeogromny wybór obrazów, które możemy zobaczyć z całego świata. Nawet nie musimy czekać miesiącami na to, żeby ktoś zrobił napisy do filmów, tylko dzisiaj niemalże z automatu na niektórych streamingach możemy literki do tego znaleźć. Czy w tej ilości nie tracimy trochę na jakości? Że jest tego aż tak dużo, że nie chce nam się już nawet wybierać tego, co oglądamy, tylko o, to się fajnie zapowiada, to ma 5 gwiazdek na 6, to będę oglądał.
7: Może to połączę z tym, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Ilość filmów, które też wychodzą, są głównie spowodowane tym, że robi je praktycznie każdy kraj na świecie i uważam, że to daje dużą różnorodność. Bardzo popularne jest teraz na całym świecie kino koreańskie. Bong Joon-ho, jego Parasite, film, który zdobył Oscara. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest pierwszy w historii film nieamerykański, który zdobył Oscara w głównej kategorii. I takie urozmaicenie kina jest czymś niesamowitym, bo w latach 60., 70., 80. mieliśmy tylko Europę i Amerykę. Teraz dostajemy dużo kina z Azji, dużo kina z Ameryki Południowej. Filmy z Ameryki Południowej, szczególnie z Brazylii, są nominowane do Oscara praktycznie co roku, raz na 2 lata, więc jest to duża częstotliwość i ta globalizacja filmowa działa tylko na dobre, bo mamy większy wybór i możemy szukać tego. Mamy większy wybór i jesteśmy zdolni do znalezienia tego, co nam spodoba się najbardziej. Ja na przykład mimo tego, że bardziej. Ja na przykład, mimo tego, że obejrzałem 1600 filmów,

0: Francji, a pojutrze dajmy na to z Japonii czy Korei.
1: Kilka lat temu, może nie na nowo, ale odkryłem bardzo mocno kino skandynawskie i uważam, że przez ten taki mainstreamowy nurt w Polsce jest bardzo niedocenione, a mi przynajmniej przypomina to stare kino, stary film, w którym od widza wymaga się jednak odrobiny zaangażowania, uważności i śledzenia tego wszystkiego, co się dzieje na ekranie, bo drobny szczegół potrafi, jeżeli nie zauważymy pewnego drobnego szczegółu, to końcówka filmu może się wydawać absolutnie oderwana od rzeczywistości. Takie kino przykuwające uwagę. Ono jest dzisiaj dość powszechne, czy tu też trzeba szukać ze świeczką wybitnych twórców, którzy potrafią utrzymać to napięcie i zaangażowanie widza?
0: Myślę, że jeżeli ktoś pragnie obejrzeć film ze Skandynawii, to jak najbardziej go znajdzie. Jest bardzo dużo filmów z Danii, z Norwegii. Szczególnie właśnie te norweskie są obecnie bardzo popularne. Jestem wielkim fanem kina z Islandii. Jest taki film Hearthstone, który też mnie bardzo poruszył. Jest w tym skropiony tym takim zimnym islandzkim klimatem i opowiada o dorastaniu, o tym jak nastolatkowie poznają tam siebie. No, dzieło niesamowite dla mnie, naprawdę. I oglądałem też drugi film tego reżysera, który też wywarł na mnie całkiem spore wrażenie, bo właśnie to takie zimno bardzo rezonuje z, a może właśnie kontrastuje z historiami, które on opowiada, bo zazwyczaj to są historie o dzieciach, o nastolatkach, o młodych dorosłych, którzy dopiero wkraczają w dorosłość i sami jeszcze do końca nie wiedzą, co przyniesie jutro, tak? I próbują odkryć siebie, zrozumieć, kim są. Więc tak, polecam islandzkie kino.
1: To, co teraz powiem, nie jest niczym nowym, ale w kontekście rozmowy o filmie. Nie pamiętam tytułu, ale z Denzelem Washingtonem jest taki film składający się z dwóch albo trzech części, w której on jest byłym agentem CIA i świetnie wyszkolonym. Po utracie żony zszedł trochę na drugi tor, już poza swoją działalnością wywiadowczą i miał taką listę 100 książek, które musi przeczytać, które jego żona sobie taką listę wymyśliła, chciał te wszystkie książki przeczytać. Masz 100 filmów, które, może nie, na potrzeby naszego programu, zróbmy listę 3 filmów, które twoim zdaniem powinno się obejrzeć. Ja wiem, że tylko 3, ale...
0: To zacznę od After Sun. To jest film z roku 2022. Debiutancki film, stworzony przez reżyserkę Charlotte Wells z Paulem Mescalem w roli głównej. Film opowiada o wycieczce ojca i córki do Turcji i pokazuje, co z człowiekiem robi depresja, jak żaden inny film. Bo tej depresji w tym filmie praktycznie w ogóle nie widać. Ona jest gdzieś w tle. Jeżeli ktoś by w tym czasie scrollował sobie telefon podczas oglądania filmu, to nawet by nie zrozumiał jego kwintesencji. Jest dosłownie kilka scen, w których główny bohater gdzieś płacze, próbuje się ukryć od córki te łzy. I tak, to jest jeden z tych filmów, który każdy powinien zobaczyć. O Grobowcu Świetlików już mówiłem, więc go pominę, ale też uważam, że każdy powinien go zobaczyć. Ale na własną odpowiedzialność, bo zmienia człowieka, bardzo zmienia człowieka.
1: Kiedyś miałem podobnie przy oglądaniu Rajdu Szahira bodajże, tak, izraelski film też animowany o żołnierzu.
0: Do głowy przychodzi mi Kafarnaum, to jest film z Libanu. Co ciekawe, i opowiada o tym, jak wygląda tam życie dzieci. Główny motyw jest taki, że główny bohater, który ma 12 lat, pozywa rodziców za to, że go urodzili. I film jest niesamowity pod względem tego, jak przedstawia życie tam, w tamtych rejonach świata.
1: Słuchaj, wymieniłeś filmy, które dla mnie osobiście

0: Nie jestem, tak jak powiedziałem, jakimś znawcą filmu i namiętnym oglądaczem, ale wymieniłeś tytuły, których nigdy w życiu nie słyszałem. Czyli te 1600 filmów sprawiło, że ten mainstream, te top of the top na listach dystrybutorów kinowych się pojawiają. To no jest fajny komercyjny obraz, można sobie obejrzeć, jak ktoś nie ma co z czasem zrobić, a jeżeli chce się czegoś więcej, to trzeba poszukać tego nietuzinkowego kina gdzieś tam z jakichś mniejszych wytwórni.
1: Znaczy, że to jest takie nietuzinkowe kino, to bym nie powiedział. Na przykład Aftersun miało nominacje oscarowe, Paul Mescal dostał nominację oscarową i powinien wtedy Oscara wygrać. Rola jest wybitna. Ale jeżeli chodzi o kino takie skomercjalizowane, to tak jak mówiliśmy, bardzo lubię Batmana nowego, Matta Reevesa, więc jednocześnie i oglądam filmy, które są bardzo popularne, wysokobudżetowe, jak i te, o których nikt nie słyszał.
0: Od kilku czy kilkunastu już lat są organizowane festiwale takiego offowego kina, absolutnie już poza mainstreamowego, z budżetami produkcji rzędu 500 zł. Jest to najczęściej koszt wypożyczenia kamery czy aparatu fotograficznego, którym można filmować. Zdarzały się takie przeskoki z takiego typowo offowego kina, absolutnie niezależnego, do dużych superprodukcji, że ktoś, kto zaistniał w takim offowym klimacie, urósł do rangi reżysera czy twórcy hollywoodzkiego?
1: Tak, to właśnie świetnym przykładem jest Chloe Zhao, o której wcześniej wspominałem. Ona jest, to jest reżyserka chińskiego pochodzenia, ale rozumiejąca Amerykę jak mało kto. Jej pierwszy film, jeden z pierwszych filmów był The Rider, jak dobrze pamiętam tytuł, albo The Ride, i był o kowboju, który po prostu miał konia i to był bardzo offowy film. Później przyszło Nomadland, które też jest niejako nawet dokumentem. W głównej roli jest tam Frances McDormand i ona jest jedyną aktorką. Cała reszta osób, które się tam pojawia, to są prawdziwi ludzie, prawdziwi nomadzi, którzy żyją w Stanach do dzisiaj i żyją w kamperach, więc no to jest świetny przykład. I Chloe Zhao właśnie miała okazję zrobić film dla Marvela, czyli no największej machiny, więc to jest idealny przykład tego, jak z tego offowego kina można skoczyć na ten komercyjny najwyższy poziom.
0: Proszę Państwa, czas naszego programu dzisiaj dobiega końca, ale taka konkluzja mi się wydaje, że chyba będzie dobra z naszego spotkania dzisiejszego, że warto szukać i czasami nie zdawać się na to, co wymyślił twórca rozkładówki czy ramówki telewizyjnej, ale żeby gdzieś tam na platformach streamingowych poszukać czegoś innego, czegoś może z mniejszym budżetem produkcji, ale ze świetnymi efektami. Jakub Nadolski, zazdroszczę Ci trochę tego czasu, który masz na oglądanie filmów. Nie wiem, dlaczego w moim kalendarzu jakoś tak rzadziej te wolne chwile się pojawiają, ale tak bardzo pozytywnie zazdroszczę i myślę, że kiedyś pewnie się usłyszymy, a może Cię zobaczymy jako nowego kinomaniaka, bo dziś kiedyś taki program w telewizji widziałem.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
3: Pałac Prezydencki przeciwny zmianom podatkowym zaproponowanym przez rząd. Patrioty i radary dla Ukrainy. Koalicja chętnych zapowiada pomoc. Magazyn katolicki Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pałac Prezydencki krytykuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie progu podatkowego oraz wyższe podatki dla osób z wyższymi dochodami. Ben O'Connor.
4: Zdaniem rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza zmiany podatkowe proponowane przez rząd nie zyskają akceptacji Karola Nawrockiego.
5: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
4: W rzeczywistości prezydent obawia się utraty poparcia wśród wyborców Konfederacji, mówi rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
6: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem.
4: Ministerstwo Finansów tłumaczy, że w proponowanych przez rząd zmianach zapowiadanego w wyborach podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie ma z uwagi na rekordowy deficyt.
3: Sojusznicy Ukrainy szykują kolejne wsparcie. Jutro przywódcy państw tzw. koalicji chętnych będą rozmawiać o dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa, zwłaszcza o wzmocnieniu obrony powietrznej.
7: Bronimy się już tyle lat. Bronimy się od 1642 dni. W każdym z tych dni razem z nami walczą, wspomagając nas nasi zaufani przyjaciele i partnerzy.
3: Podkreślał Wołodymyr Zełenski w czasie dzisiejszych obchodów Dnia Flagi Ukrainy. Jutro będzie ukraińskie święto niepodległości. Magazyn katolicki Gość Niedzielny został przez Białoruś uznany za ekstremistyczny. Sąd w Grodnie wpisał stronę internetową i profile tygodnika na listę materiałów ekstremistycznych. Media wskazują, że ta decyzja może mieć związek z publikacjami krytycznymi wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki i materiałami o więźniach politycznych. Jako rzekomo gazeta ekstremistyczna, Gość Niedzielny dołączył do takich marek jak BBC, Euronews i Polska Agencja Prasowa. Powiedz mi, czego szukasz, a powiem ci, czy do siebie pasujemy. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. A to, że gusta partnerów upodabniają się do siebie, też według nich świadczy o głębokim uczuciu. Na północy Polski noc może być jeszcze deszczowa. Na południu nie powinno padać. Jutro niebo częściowo zachmurzone. Deszcze wystąpią w przeważającej części kraju. Sucho tylko na samym południu Polski. Temperatura wszędzie około 20 stopni. Cały czas może być nieprzyjemny wiatr.
8: Bon Ton Radio. Weekend.

0: reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: Bonto.
1: Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.